0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Ach, siuta, dziś życie me przegrane jest przez jedną noc.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego grzech.

dzika trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak. Umamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. Umamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. Umamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

0: Jarosław Kaczyński traci kontrolę. Takie głosy słychać w Prawie i Sprawiedliwości. Trwa zamieszanie wokół partyjnych stowarzyszeń. Ukraina z nowym rządem. Najwięcej dyskusji wzbudziła zmiana na stanowisku szefa MON-u. Po bulwersującym incydencie na wybiegu goryla warszawskie zoo apeluje do gości ogrodu. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jarosław Kaczyński stracił kontrolę nad partią, uważają politycy rządowej koalicji. Z samego opisu płyną jednak inne głosy. To po uchwale władz Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, nakazano wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz partii. W przeciwnym razie członkom grozi nawet usunięcie z ugrupowania. Swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza jednak likwidować były premier Mateusz Morawiecki.
1: Usunięcie swojego stowarzyszenia zapowiedział Jacek Sasin, który o podobną decyzję apeluje do Mateusza Morawieckiego.
2: Liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba.
1: Ale stronnicy Morawieckiego, jak Krzysztof Szczucki, podkreślają, że nie zgadzają się z uchwałą władz partii.
3: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, także odpowiedzialność za tę decyzję.
1: A senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa, że Jarosław Kaczyński traci sterowność nad partią.
4: Będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
1: Tydzień to czas, który członkowie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń w PiSie mają na ich opuszczenie.
0: A mówił o tym Michał Rawa. Przypomnijmy, do Stowarzyszenia Rozwój Plus dołączyło kilkudziesięciu polityków PiSu. Oprócz Mateusza Morawieckiego, m.in. Michał Dworczyk, Janusz Cieszyński i Marcin Chorała. Ukraina ma nowego premiera. Na czele rządu stanie Serhii Korecki. Jego gabinet został już zatwierdzony przez parlament w Kijowie. Ale zmiany na stanowiskach ministrów wywołały protesty w stolicy. I o tym już teraz Mateusz Gołębiewski.
5: Największe emocje budzi odejście ministra obrony Michaiła Fedorowa, który odpowiadał za wdrażanie nowoczesnych technologii i rozwój wykorzystywania dronów na froncie. Jego dymisja wywołała największe protesty społeczne od blisko roku. Część Ukraińców obawia się, że zmiana osłabi ukraińskie ataki na Rosję i pogłębi spór między wojskowym dowództwem a cywilnym kierownictwem resortu obrony. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekonuje, że celem zmian jest poprawa współpracy między armią a rządem.
0: Nowym ministrem obrony Ukrainy, dodajmy, został szef Służby Bezpieczeństwa generał Jewchenij Chmara. A my wracamy do kraju. Są pierwsze wyniki badań sanepidu w związku z zakażeniami salmonellą w Toruniu. Do szpitala, przypomnijmy, trafiło 6 dzieci z prywatnego żłobka.
6: Jeśli chodzi o pierwszą część badań, no to są wyniki ujemne, czyli nie stwierdzono bakterii salmonella. Były to wymazy z jajek, z pasty jajecznej, z noży, z pojemników do mięs. Nie stwierdzono też tej bakterii z wymazów pobranych w żłobku z talerzy, na których dzieci spożywały posiłki.
0: Informuje Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Jak się okazało, zachorowały nie tylko dzieci ze żłobka, ale też podopieczni domu seniora w Toruniu i dzieci z przedszkola w Grębocinie. Objawy zakażenia salmonellą mają w sumie teraz 62 osoby. W szpitalu przebywa 6.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie dokarmiaj i nie rzucaj. Warszawskie zoo apeluje do odwiedzających o odpowiedzialne zachowanie. W ostatnich dniach doszło do sytuacji, w której jedna z osób rzucała przedmiotami w goryla, który odpoczywał na wybiegu. Pracownicy ogrodu przypominają, że jako goście odwiedzający zwierzęta na ich terenie powinniśmy traktować je z szacunkiem.
8: Przychodzimy do ogrodu po to, żeby cieszyć się obecnością zwierząt, żebyśmy mogli się zrelaksować, poobserwować je po prostu tutaj. No i musimy przestrzegać tego regulaminu. No to jest podstawowe, ponieważ no to jest ich dom, my jesteśmy tylko gośćmi.
0: Mówiła Monika Kostrzewa, opiekunka goryli. Pamiętajmy, że takie nieodpowiedzialne zachowanie może bardzo zestresować zwierzęta i zaszkodzić ich zdrowiu.
7: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
9: Ja ci rzucę w goryla, jeden z drugim. No. Dzień dobry, 6:04, Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
9: Zapraszamy na poranek z Radiem Plus do godziny 9:00. To piątek, 17 lipca.

0: Ciao, ciao, a ja go poranku. Dzisiaj 17 lipca, więc składamy życzenia Januaria, Donata, Marcelina, Dzierżykraj, Konstancja, Aneta, Marceli, Andrzej, Aleksja, Karolina, Leon, Aleksy, Leona, Jadwiga, Bogdan i Tarsycja obchodzą dzisiaj imieniny. Dzierżykraj to dobre imię dla każdego władcy. Ciekawe, że żaden takiego nie przybrał. Dzisiaj obchodzą urodziny również królowa Wielkiej Brytanii, Kamila, a także aktor, lektor, kompozytor Zbigniew Zamachowski. Wszystkiego najlepszego świętującym, a teraz już czas na poranną Ewangelię w Radiu Plus, jak co dzień u nas.
1: Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy „chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
2: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, a szczególnie zdania „chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”, warto sobie zadać pytanie, jak rozumiem miłosierdzie, jak rozumiem ofiarę. Pan Bóg mówi nam dzisiaj, On chce bardziej miłosierdzia niż ofiary. I można to przełożyć w ten sposób, że ofiarę rozumiemy przez to, że coś dajemy. Wykupujemy swoje grzechy, swój brak wierności wobec Boga, ofiarowując modlitwę, ofiarowując jakąś jałmużnę na jakiś cel. I to jest dobre. Ale Pan Bóg mówi, od tej ofiary, którą możesz złożyć, ważniejsze jest miłosierdzie. Po pierwsze, miłosierdzie, które ja Ci daję jako Pan Bóg. Okazuje Ci miłosierdzie, pokazuje Ci moją miłość względem Ciebie, a po drugie miłosierdzie, jakie Ty możesz świadczyć wobec drugiego. Tak, ważna jest ofiara modlitwy, tak, ważne jest wsparcie jakiegoś dzieła miłosierdzia w ofierze, ale ważniejszym jest zatrzymanie się nad tą tajemnicą Boga w drugim człowieku i danie tej miłości, którą wcześniej Pan Bóg mnie obdarował. Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary.
3: Reklama. Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
4: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Po reklamie.

0: No i jest informacja, na którą cała Polska czekała od kilku dni. Otóż Szymon Marciniak nie posędziuje finału, ani nawet meczu o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata. A kto będzie sędziował finału? Tadam! Nasz ulubieniec, Slavko Vincic. Tak, to ten, zdaniem niektórych kibiców, przez którego Polska nie pojechała na Mistrzostwa Świata, na Mundial. Moim zdaniem nie aż tak, chociaż wybitny mecz jego Polska-Szwecja to nie był. No dobra, nie wiem, czy trzymać za jego potknięcia w czasie finału, żeby powiedzieć, a nie mówiliśmy? Czy też trzymać kciuki, żeby jednak finał był wyjątkowym widowiskiem, a on mecz Hiszpania-Argentyna już w niedzielę. A przed nami teraz wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody za minutę w pół do siódmej.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaszmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
2: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
3: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
2: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
3: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Otomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
4: Po reklamie.
5: Jest 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niebezpieczne ostatnie godziny na Bliskim Wschodzie. 7 osób zginęło w amerykańskich nalotach na mosty w południowym Iranie. W odwecie Teheran zaatakował rakietami i dronami Kuwejt, Katar i Bahrajn. Uderzenia wymierzono w instalacje wojsk USA, które stacjonują w państwach Zatoki Perskiej. A to już szósta noc z rzędu, gdy Amerykanie bombardują cele Iranu. Niespokojnie było w całym regionie. Syreny alarmowe odezwały się w stolicy Bahrajnu i katarskiej Dausze. Kolejarze i policjanci pojawią się dziś na kilkudziesięciu przejazdach kolejowych w Polsce. To kolejna odsłona akcji Bezpieczny Piątek. Ma sprawić, że liczba ofiar wypadków na przejazdach będzie mniejsza. Co roku ginie tam około 50 osób. W 2025 doszło do ponad 180 wypadków. Żeby zmniejszyć

0: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. W Gdańsku trwa kampania Szczur ma nosa, informująca mieszkańców o zapobieganiu występowania szczurów w mieście. Miasto apeluje do mieszkańców o odpowiedzialne wyrzucanie odpadów.
1: Często resztki ze stołu lądują w toalecie zamiast w odpowiednim pojemniku na odpady. Na każde zgłoszenie informujące o szczurach w kanalizacji reagujemy i deratyzacją obejmujemy sieć połączonych ze sobą studni znajdujących się w rejonie dotyczącym zgłoszenia.
0: Mówi Michał Gat, rzecznik gdańskich wodociągów. Kampania opiera się na materiałach informacyjnych i kodeksach dobrych praktyk w postaci plakatów i ulotek edukacyjnych. W Gdańsku powstaje nowa ulica. Nowa opacka połączy ulicę Czyżewskiego z Aleją Grunwaldzką. Prace potrwają do 20 września. Do tego czasu kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Pasy jezdni na odcinku od ulicy Pomorskiej do Bitwy Oliwskiej zostały zwężone. W kierunku Gdyni ruch odbywa się jednym pasem, a w stronę Wrzeszcza dwoma. Przed nami bardzo ciepły dzień, na termometrach teraz 16 stopni, ale później będzie ich nawet do 28. Do tego dużo słońca i bezchmurne niebo, ciśnienie 1018 hektopaskali i niestety niekorzystny biometr. Pogorszenia pogody możemy spodziewać się dopiero wieczorem, mogą wtedy pojawić się opady.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Piątkowy poranek, warto dodać, za 26 minut będzie godzina 7. Za chwilę o kamerach, które nas podglądają, niektóre aż za bardzo. Dzień dobry, o poranku.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: 26 tysięcy złotych musi zapłacić właściciel posesji, który dla bezpieczeństwa poumieszczał kamery nagrywające nie tylko jego domostwo, ale też sąsiadów. Karę dostał za to, że wzywany ich nie zdemontował. To najdroższy pakiet kanałów telewizyjnych, o jakim słyszałem, no ale oglądając takiego wielkiego brata Pita w filmie, no nie znam człowieka, a ten pan wszystkich bohaterów znał osobiście i wpływał na ich losy. Czasem pozdrawiał, częściej się kłócił. Sam tłumaczy, że rejestrował wykroczenia, ale mam wrażenie, że wkroczenia też. Jak ktoś wkraczał do domu sąsiadów, on wszystko wiedział. Aż się zdenerwował urząd o drodo, no bo jak przychodzi dostawca pizzy, danie osobowe musi być chronione. A jak jest to danie wrażliwe, taka pizza z ananasem, tym bardziej. No a ten ananas od kamer zgodnie z modą na selfiaki, no i jak bohater filmu Amator będzie musiał teraz skierować je na siebie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
9: Zapraszamy do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na wyjątkowe recitale fortepianowe cyklu Chopin nad wodami Motławy. Muzykę Chopina i innych wybitnych kompozytorów wykonają artyści związani z Gdańskiem i nie tylko. Od 16 do 26 lipca w Salonie Gdańskim z widokiem na Motławę zagrają m.in. Ludmil Angelow, Mikołaj Sikała, Michał Mostakowski czy Elżbieta Pasierowska. Więcej na www.filharmoniagda.pl. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
2: Po reklamie.

0: No i gdyby to były wiadomości takie normalne co pół godziny, powiedzielibyśmy, zaczynamy od smutnej informacji, no ale ta wiadomość jest sprzed wielu, wielu wieków, o których właśnie teraz opowie Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 17 lipca 1399 roku w Połogu po urodzeniu Elżbiety Bonifacji zmarła święta królowa Jadwiga. Tego dnia w roku 1945 rozpoczęła się konferencja pokojowa w Poczdamie, a 17 lipca 1794 roku w mrocznej dobie rewolucji francuskiej ofiarę życia złożyły karmelitanki z Comiennes. Dwa lata wcześniej władze rewolucyjne zamknęły im klasztor i odebrały habity. Zakonnice próbowały z dobrym skutkiem przestrzegać reguły zakonne mimo tak niesprzyjających okoliczności i właśnie to życie, które prowadziły, stało się podstawą aktu oskarżenia i wyroku śmierci. Pod gilotyną stanęły w Paryżu na obecnym Place de la Nation, gdzie w sumie zgilotynowano prawie 2,5 tysiąca osób. Idąc na śmierć, śpiewały Salve Regina. Pochowano je bez żadnych honorów w dole z piachem, gdzie potem znaleziono w sumie prawie 1300 innych ofiar. W roku 1906 papież Pius X beatyfikował dzielne karmelitanki jako pierwsze męczennice rewolucji francuskiej.

No tak, przeżyła z nim tyle lat i komunikowali się na pewno, ponieważ to piosenka sprzed lat, nie za pomocą emotek. A mówię o tym, bo dzisiaj 17 lipca, Światowy Dzień Emotikonów. No i napiszcie nam na... Napiszcie, nie wiem, czy to dobre słowo, narysujcie co, wklejcie, czy jak, na naszym profilu facebookowym za pomocą emotek. Jak się czujecie? Ja już parę umieściłem. Zapraszam na naszego Facebooka, a teraz też na wiadomości. Za chwilę 7:00.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUVy T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
4: Po reklamie. Maksymalny wyrok. Łukasz Żak skazany za śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Jest zgoda. Ministerstwo Zdrowia dogadało się z lekarzami w sprawie limitu wynagrodzeń. Kolejna puma na wolności. Duże zwierzę ma grasować na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy dostali ostrzeżenie. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 20 lat więzienia za śmiertelny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Taki wyrok usłyszał Łukasz Żak, który we wrześniu 2024, pędząc ponad 220 km na godzinę, uderzył w jadące prawidłowo inne auto. Zginął jego 37-letni pasażer, żona i dwoje dzieci w ciężkim stanie trafili do szpitala. W sądzie na ogłoszeniu wyroku był Krzysztof Płowecki. Powiedz, jak uzasadniono wyrok?
5: Sędzia podkreślał, że Łukasz Żak był pod wpływem alkoholu, gdy wsiadł za kierownicę, a wymierzona kara jest konsekwencją całokształtu jego zachowania. Jak mówił, wyrok przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
6: Tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
5: Podkreślał sędzia Maciej Mitera, zwracając się do oskarżonego. Obrona uważa jednak, że zasądzony najwyższy możliwy wymiar kary jest zbyt surowy.
7: Nie jestem zaskoczona, natomiast nie zgadzam się z tym wyrokiem i niewątpliwie będziemy apelować.
5: Zapowiada adwokat Izabela Ławińska. Łukasz Żak może ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach. Sędzia orzekł wobec niego także dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
4: Skazany ma też wypłacić zadośćuczynienie dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych dla każdej z osób. Jest zgoda w sprawie limitu wynagrodzeń, przekonuje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda po spotkaniu z przedstawicielami środowiska lekarskiego. Rozmowy na temat planowanych zmian w ochronie zdrowia odbyły się w Stołecznym Centrum Dialog. I jak słyszymy, resort podtrzymuje propozycję maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy, która miałaby obowiązywać od przyszłego roku.
8: Podczas spotkania minister zdrowia i przedstawiciele samorządu lekarskiego rozmawiali o uporządkowaniu zasad zatrudniania medyków i finansowania szpitali. Jak przekazał resort, propozycja limitu 240 zł za godzinę na kontraktach oraz obowiązek pracy lekarzy na co najmniej pół etatu w jednym miejscu nie wzbudziły większych kontrowersji. Nowe zasady mają ograniczyć tzw. kominy płacowe i zwiększyć przejrzystość wydatków publicznej ochrony zdrowia. Lekarze i ministerstwo mają dalej pracować nad szczegółami zmian, m.in. nad regulacjami dotyczącymi umów B2B, organizacji pracy oraz cyfryzacji systemu, w tym e-kolejki. Lekarze chcą również rozmowy o większej kontroli nad dostępem pacjentów do świadczeń.
4: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w amerykańskie wybory. Miało do tego dochodzić od 2020 roku, czyli wyborów prezydenckich, w których Trump przegrał z Joe Bidenem. Agencja Reutera podkreśla jednak, że jak wynika z danych wywiadowczych, to nie wpłynęło na ostateczny wynik głosowania. Te informacje, jak podkreślał w orędziu, pozyskał z nowo odtajnionych dokumentów amerykańskiego wywiadu. Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważane jest za największe w historii naruszenie danych wyborczych i doprowadziło do nielegalnego przejęcia przez Chiny 220 milionów plików amerykańskich wyborców. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że wykradzione dane to m.in. nazwiska, adresy i preferencje partyjne.
3: Wiadomości Radia Plus.
4: Puma na Dolnym Śląsku. Mieszkańcy gminy Pęcław w powiecie głogowskim dostali ostrzeżenie związane z pojawieniem się w pobliskich lasach dużego zwierzęcia z rodziny kotowatych.
9: Policjanci prowadzą działania poszukiwawcze. Zaangażowani są funkcjonariusze patrolujące wyznaczony obszar oraz policyjny śmigłowiec prowadzący rozpoznanie z powietrza. W przypadku zauważenia zwierzęcia należy zachować bezpieczną odległość, nie podejmować prób jego płoszenia oraz niezwłocznie powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
4: Mówi nam Natalia Szymańska z głogowskiej policji. Na razie nie wiadomo, jak zwierzę znalazło się na wolności. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
10: Pogoda.
0: Trójmieście dziś bardzo ciepło i słonecznie i tak będzie przez cały dzień. Na termometrach 17 stopni, a w ciągu dnia będzie ich nawet do 28. 1018 hektopaskali na barometrach i niekorzystny biometr. Słaby wiatr wieje teraz z południowego wschodu.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: 5 minut po godzinie 7, Tomek Walaszczyk. Dzisiaj bez Kasi, ale to jednorazowa, wyjątkowa sytuacja. Wróci w poniedziałek. Zaczynamy tę godzinę przebojów z nutą nostalgii od Modern Talking. You're my heart, you're my soul. A za chwilę ABBA. O pieniądzach będzie trochę. Może by się tam parę groszy na weekend przydało.

0: Uwaga, uwaga, teraz będzie inspekcja. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, w skrócie IHARS, która zbadała punkty ciastkarskie. I to money, money, niezależnie od money chyba, bo to i w dobrych, i w słabych punktach się zdarzało. I teraz uwaga, bo ja nie mogę uwierzyć w to zdanie. W ponad połowie skontrolowanych lokali oferujących wyroby ciastkarskie wykryto nieprawidłowości. W ponad połowie, no to jest szansa mniej niż na 50, że trafimy, że wszystko będzie okej. Okay. No ale to tam wykryto jakieś nieprawidłowości może w jednym produkcie. Na przykład czytam, że w niektórych sklepach były jagodzianki bez jagód. Jagodzianki bez jagód. Jak to jest możliwe? Zastanawiam się, w środku nic nie było, czy coś podrabiało jagody, czy jak. Ale ja bym tak się nie bulwersował tą sprawą, ponieważ może było tak, że te już przygotowane te drożdżówki były, a ten ktoś, kto miał do lasu iść po jagody, to wziął L4 albo jakieś tam urlop na żądanie i nie przywiózł tych jagód, a tu trzeba drożdżówki zrobić. Więc co? Jagodzianka dzisiaj bez jagód, ale niech włożą następnym razem podwójnie, żeby jakoś wynagrodzić. Trzymajcie się tam w tych punktach ciastkarskich, wybierajcie z głową, chociaż no nie wszystko przewidzimy i zauważymy. 13 minut po 7 to czas chyba na drożdżówkę z kawą.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
1: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
0: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Po reklamie.

Jak tu żyć dłużej? Znaczy, jak tu żyć długo? Nie wystarczy słuchać Enrique Iglesiasa. No to fajna metoda, bo od razu życie staje się pozytywne, ale trzeba się przyjrzeć tym regionom świata, gdzie rzeczywiście ludzie dożywają setki i to w dużych ilościach, czy w dużej liczbie, że tak powiem. No. Na przykład północ Sardynii. Okazuje się, że są tam takie niebieskie strefy. No i badacze spojrzeli, czym ta niebieska strefa różni się od okolic nawet na Sardynii, gdzie ludzie tak długo już nie żyją. Okazuje się, że stworzyli taki psychologiczny model i w nim mieści się m.in. otwartość na doświadczenia, sumienność, ugodowość, ekstrawersję i neurotyczność. Nie będę to o tych czterech ostatnich mówił, ale otwartość na doświadczenie jest bardzo ważne, bo to są osoby, które podejmują się ciągle nowych rzeczy, jakieś nowe hobby sobie znajdują, nowe zainteresowanie. Już dawno są na emeryturze, a nie pozwalają gdzieś tam w jakąś rutynę wpaść i nawet mając swoje zainteresowania w tej rutynie zostać, bo oni ciągle się uczą, ciągle coś nowego. Więc to jest jakaś metoda. Może spróbujmy. Wielu badanych nadal zajmowało się ogrodem, gospodarstwem lub innymi pracami wymagającymi umiarkowanego wysiłku, ale przede wszystkim te różnice z innymi regionami dotyczyły sfery psychicznej. Psychika była cały czas młoda i tego wam życzę. Jakiekolwiek macie plany na weekend, o poranku w piątek.

Ale się zaemotikonowało na naszym profilu facebookowym. Prosiłem was dzisiaj o emotki, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień tego sposobu komunikowania się. I wrzucacie najdłuższych bajaców. Ma tak, księżyc, spanie, słońce wschodzi, później w pełni, później radio. Koniczynka jest czterolistna, to ja też ją wrzuciłem. Później kawa, później śmiech albo uśmiech, później znowu łóżko, radio, koniczynka, łóżko, radio, koniczynka, łóżko, kawa, uśmiech, łóżko, radio i tak dalej, i tak dalej. Cieszymy się, że jest to radio i to nie tylko rano, ale też po południu, wieczorem, a w ten weekend będziemy mieć dla was mnóstwo atrakcji związanych między innymi z festiwalem w Sopocie. Marek i Janek już pojechali. Słuchajcie ich programów między innymi dzisiaj wieczorem. A teraz na razie za minutę w pół do ósmej czas na wiadomości w Radiu Plus.

0: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś Sejm wybierze Rzecznika Praw Obywatelskich. O stanowisko walczy dwoje kandydatów. Koalicja Obywatelska i Lewica zgłosiły mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram. Posłowie PiSu zaproponowali Adama Borowskiego. Kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021, kończy się 23 lipca. Kanada w ogniu. Pożary trawią lasy, zwłaszcza w prowincji Ontario, która poprosiła rząd federalny o pomoc w ewakuacji na zagrożonych terenach. Pogarsza się też jakość powietrza. Toronto było wczoraj drugie na liście miast o największym zanieczyszczeniu. Wyprzedziło je tylko Detroit. Właśnie przez stan powietrza debiut Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire został przełożony. W nocy jego nowa drużyna miała zmierzyć się z Vancouver Whitecaps, ale przeszkodził dym, który pojawił się nad miastem. To właśnie skutek pożarów w Kanadzie. Mecz przełożono na październik. Wezwanie dostanie około 245 tysięcy osób. Ministerstwo Obrony Narodowej podało już termin kwalifikacji wojskowej. Potrwa od początku lutego do końca kwietnia przyszłego roku. Kwalifikacja dotyczy głównie mężczyzn urodzonych w 2008 roku.
1: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Caritas, archidiecezja

0: wybieramy się na różne wycieczki. Co tydzień na przykład dzieci mają okazję mieć zajęcia na basenie. Są też jakieś bardziej dalsze wycieczki poza Trójmiasto, czasem się też zdarzą.
1: Mówi wychowawca Rafał Kowalski. W Półkolonie angażują się nawet wolontariusze z zagranicy, więc dzieci mają szansę poznać nieco innej kultury. Za nami pierwszy etap rekrutacji na rok akademicki 2026-2027. Na Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu wpłynęło łącznie ponad 76 tysięcy zgłoszeń. Najpopularniejszymi kierunkami pod względem liczby chętnych na jedno miejsce są zarządzanie i inżynieria produkcji, kryminologia oraz fizjoterapia. Niebo nad Gdańskiem słoneczne i bezchmurne i tak będzie do wieczora. Dziś temperatura wyniesie nawet 28 stopni. Na razie mamy ich 17. Do tego słaby wiatr wieje z południowego wschodu, a biometr jest dziś niekorzystny.
2: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
3: Poranek, ale słońce już całkiem wysoko, bo wcześnie wstało. Za 26 minut 8. Dzień dobry. Pet Shop Boys, Roxette to nasze najbliższe plany muzyczne i będą też plany książkowe. Dzisiaj wyjątkowe wydanie pytania przed śniadaniem. Pytanie z lekturą, ale to za kilkanaście minut, jeszcze nic nie zdradzę.

0: Dangerous, a teraz o czymś, co może być niebezpieczne, tym bardziej, że nie boli, a jest poważnym schorzeniem, czyli wysokie ciśnienie. O tym teraz dla tych, którzy męczą się z tym, ale też przestroga, żeby takie ciśnienie sobie zbadać, bo jak ktoś nawet nie wie, że ma podwyższone, a to trzeba się udać do lekarza. No i tu pojawił się problem, bo przez lata był taki standardowy, wzorcowy wynik 120 na 80. No i okazuje się, że jak ktoś to tak miał, to mówi: o, okaz zdrowia. Tymczasem nowe podejście lekarzy, proszę się nie sugerować tymi wskaźnikami. Oczywiście jak ktoś ma wysokie, to ma wysokie i jest problem. Ale lekarze teraz mówią, że trzeba brać pod uwagę nie tylko samo ciśnienie, podwyższone czy niepodwyższone, ale też różne objawy, znaczy wiek, to wiemy, jaki to jest objaw. Palenie, na przykład jak ktoś pali papier, cukrzyca, choroby nerek, czy wcześniejszy zawał lub udar. Jeżeli ktoś jest zdrowy i ma takie standardowe ciśnienie, to okej, ale jeżeli ktoś ma dużo tych różnych elementów ryzyka, no to i ciśnienie też należy inaczej odczytywać, najlepiej skonsultować to z lekarzem, a później kupić sobie taki ciśnieniometr, ciśnieniomierz, ciśnieniopark, czy jak tam, dobra, i sobie w domu zakładać, dmuchać i sprawdzać, jak to jest. Ważne, żeby kontrolować. Od jakiegoś wieku na pewno. Nie wiem, czy dobrze powiem, po 40. No, zawsze warto. Za 18 minut będzie godzina 8.
1: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt

0: i na mediaexpert.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie.
5: Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowororek 30 mg. Doradnie w celu zawodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających w bóle. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nieżytunowa. US Farmacja Spółka ZOO.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Nie czuw ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa. Te słowa miał wypowiedzieć król Władysław Jagiełło pod Grunwaldem w 1410 roku. Widzowie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem ponownie usłyszą je 18 lipca. To właśnie w sobotę o godzinie 15 zetrą się w boju średniowieczni rycerze podczas jednego z największych widowisk historycznych w Europie. Tegoroczne Dni Grunwaldu startują 15 lipca, czyli dokładnie w rocznicę bitwy z 1410 roku i potrwają do 19 lipca.
9: Niezapomniane wrażenia gwarantowane. Przyjedźcie i dajcie się porwać niesamowitej atmosferze. Przekonajcie się, jak wyjątkowym, barwnym i gościnnym regionem są Warmia i Mazury. Do zobaczenia na polach Grunwaldu. Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

Mówi Paweł Stasiak, zespół Papa D. Nie zapomnijcie o pocztówce z wakacji. Komuś na pewno zrobi się miło. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Wspominałem o tym, że dzisiaj pytanie przed śniadaniem książkowe i mamy wyjątkową lekturę już za nieco ponad 2 tygodnie. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. No i w związku z tym mamy dla was zupełnie nowatorską, można powiedzieć obalającą wiele mitów, książkę Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski rozprawiają się z wieloma mitami i legendami dotyczącymi powstania. Ja na przykład dowiedziałem się, że czołg Pułapka to tak naprawdę mit. Masakra 500 osób na Starówce nie była wynikiem podstępnej niemieckiej prowokacji, ale to był nieszczęśliwy wypadek. Niemcy porzucili czołg, a powstańcy przypadkowo uruchomili jakiś czasowy zapalnik i w ten sposób doszło do wybuchu. Ale też mnóstwo tematów kontrowersyjnych w tej książce. Czy jak zachowali się powstańcy i osoby, które cywile, którzy w czasie powstania musieli przeżyć w czasie głodu. Czy alkoholizm panował w oddziałach? Egzekucje i szaber. To wszystko w rozdziałach tej pasjonującej książki, czyli Powstanie Warszawskie między faktami a legendą. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski. Zapraszamy też na rozmowę Magdaleny Szefernaker z autorami. To w Radiu Plus w niedzielę od godziny 11. Dobrze, ja się nagadałem, ale mamy dla was egzemplarze 691-141-141. Po prostu napiszcie słowo w SMS-ie powstanie oraz swoje imię. Kto pierwszy, ten lepszy dzisiaj. Za 5 minut będzie godzina 8.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

Za 8:02 my wracamy do naszych emotek na profilu facebookowym. Dzisiaj Światowy Dzień Komunikowania się w ten sposób, czyli emotki na naszym profilu facebookowym. Piotr przysłał taki parasol plażowy i 5 gwiazdek. No i teraz się zastanawiam, co z tymi... Można ocenić po prostu swoje wakacje na 5 gwiazdek i swoje plany na ten weekend. Może tak, ale ja rozszyfrowałem te 5 gwiazdek. M-O-R-Z-E. Może. Jakby były 4, to były morze, czyli nie wiadomo jakie plany, ale jest 5. Morze nad morzem. Ala wysłała nam ziewającego ludzika. Oj, oj, pora się dobudzić. Mam nadzieję, że przebojami z nutą nostalgii po godzinie 8, jak nie wystarczy, to kawa. A Łukasz ma chyba nie najlepszy dzień. Te emotki to takie schorowane jakieś. Trzymaj się, Łukasz, jesteśmy z tobą. Weekend przed nami. Teraz już czas na wiadomości. Za chwilę 8:00.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA. Codziennie.

0: W zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Wrze w PiSie jest ultimatum dla Mateusza Morawieckiego i jego stronników. Tymczasem Jarosław Kaczyński zapewnia: nikogo nie wyrzucamy, ale chcemy lojalności. Powiemy też o Rosjanach, którzy znów prowokują nad Bałtykiem, i o droższym tankowaniu na polskich stacjach. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prezes PiSu zabiera głos w sprawie partyjnych stowarzyszeń. Jarosław Kaczyński podkreśla: nikogo nie wyrzucamy, domagamy się elementarnej lojalności wobec partii. W ten sposób odniósł się do Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia Rozwój Plus, które funkcjonuje w PiSie. Były premier nie zamierza likwidować organizacji, a Prawo i Sprawiedliwość chce, by jego członkowie wystąpili ze wszystkich stowarzyszeń, które powstały wewnątrz ugrupowania. W przeciwnym razie zostaną wykluczeni. Z wpisów Morawieckiego wynika jednak, że nie zrezygnuje on ze swojego stowarzyszenia, co potwierdza poseł Krzysztof Szczucki.
3: Decyzja, co się dalej stanie, należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Także odpowiedzialność za te decyzje należy do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
4: Ale ja to, że was wyrzucą.
3: To już różne były zakręty i decyzje. Jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy.
2: Jacek Sasin, który ogłosił, że likwiduje założone przez siebie stowarzyszenie, zapewnia, że nikt nikogo z wpisu nie wypycha, ale dodaje:
5: liczymy na rozsądek naszych kolegów, liczymy na rozsądek również pana premiera Morawieckiego, że zachowa się tutaj jak trzeba w tej sprawie. No, trzeba po prostu w tym momencie, to jest taki moment, kiedy trzeba się podporządkować decyzjom władz statutowych Prawa i Sprawiedliwości.
2: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek podkreśla, że cele stowarzyszenia Rozwój Plus są jasne, polityczne i stoją w sprzeczności z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Rosjanie znów prowokują nad Bałtykiem. Jak poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, polskie myśliwce przechwyciły wczoraj łącznie 3 rosyjskie jednostki nad Morzem Bałtyckim.
6: Jak informuje MON, 2 polskie myśliwce z Malborka, które rutynowo patrolowały przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, przechwyciły najpierw 2 rosyjskie odrzutowce Su-30, które nie odpowiadały na komunikaty ze strony polskiej. Niedługo później polskie dowództwo skierowało odrzutowce do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Il-20, niespełna 30 km od Jastrzębiej Góry. Eskorta tej jednostki odbyła się przy wsparciu sojuszniczych myśliwców szwedzkich. Co ważne, w obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Rosjanie trzeci dzień z rzędu testują procedury bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej NATO w ten sposób.
2: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Coraz droższe tankowanie. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia paliwo poszło w górę o ponad 20 groszy na litrze.
7: Jaka pustka się stworzyła na CPN-ach. A tu zawsze było rujno, no, bo tych ludzi masa. A co tu teraz jest, widzi pan? Cienko, no każdy wszędzie jak może, orze jak może.
8: Diesel 7,15, więc taka cena dla mnie to jest 300 miesięcznie więcej. Partnerka w sumie drugie tyle, to już robi ładna sumka. Cena jest, no straszna.
9: Jak już jest 7 z przodu, to nie wygląda to dobrze?
8: Nie.
9: A mówią, że ma być jeszcze
10: więcej, no.
9: Cały czas idą do góry.
2: Z kierowcami z Bełchatowa rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Wzrost cen na stacjach jest bezpośrednim skutkiem eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wygaśnięcia z początkiem lipca rządowego programu Ceny Paliw Niżej.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Szkaplerznej, wierni przyjęli po raz pierwszy szkaplerz. Uroczystości odbyły się m.in. w 2 sanktuariach maryjnych w diecezji radomskiej, w Skarżysku Kamiennej i Wysokim Kole, także w parafii świętego Jana Chrzciciela w Stromcu.
11: Dlatego, że czułam taką potrzebę, że będę po prostu chroniona przez Matkę Bożą, chociaż to jest wiadomo, że Matka Boża cały czas chroni, ale to jest taki płaszcz, prawda?
12: Daje mi to siłę i bardzo dobrze z tym się czuję, po prostu czuję obecność Matki Bożej w moim życiu.
2: Teraz szkaplerz to 2 małe kawałki płótna z wizerunkami Matki Bożej Szkaplerznej i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeden spoczywa na piersiach, drugi na plecach. A już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
13: W Trójmieście dziś bardzo ciepło i słonecznie, i tak będzie przez cały dzień. Na termometrach teraz 17 stopni, w ciągu dnia będzie ich nawet 29. 1018 hektopaskali na barometrach i niekorzystny biometr. Słaby wiatr wieje dziś z południowego wschodu.
0: Kto? Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: No cóż, ceny paliw wyżej, ale przeboje z notą nostalgii jeszcze wyżej i donośniej i głośniej. O poranku, 6 minut po godzinie 8. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, zapraszam do 9. Przed nami Harold Faltermeier i Axel F.

0: To jeden z jej największych hitów, If You Were a Woman, Bonnie Tyler, aż trudno uwierzyć, że nie ma jej już z nami. Dziękuję za wszystkie SMS-y związane z książką Powstanie Warszawskie. Autorzy obalają wiele mitów w tej najnowszej lekturze, której premiera przed nami, ale my już mamy ją w naszych kartonach, w naszych szafach i się dzielimy. Pani Sylwia i pan Maciej byli pierwsi, więc wysyłamy do nich egzemplarze książki. 14 minut po godzinie 8 to piątkowy poranek z Radiem Plus. Gramy dalej, za chwilę Sandra, a później Truba Duży.
1: Reklama. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Starogard Gdański zamieni się w stolicę klasycznej motoryzacji. Już 17 i 18 lipca. 16 zlot weteranów szos Historia na kołach. Zobaczysz wyjątkowe, zabytkowe pojazdy, poznasz ich historię i poczujesz klimat dawnych lat. W programie parada ulicami Starogardu Gdańskiego, koncerty Kasia Kowalska, Kobranocka oraz Tribute to Phil Collins. Starogardzka Orkiestra Dęta, a także bezpłatne atrakcje dla dzieci. Nie przegap. 17 i 18 lipca. Stado ogierów w Starogardzie Gdańskim. Bilety na stk.starogard.pl oraz przed wejściem na teren imprezy.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
10: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
11: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
12: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

wsiadł do autobusu i się uśmiechnął. Czasem doszukuje się treści w piosenkach i rzeczywiście przez ulicę szeroką jak rzeka jedzie taki autobus. Znamy się z widzenia, ale jedno o drugim nic nie wie. No bo co mieszkaniec Aten może wiedzieć o naszej warszawskiej syrence? No niewiele, no chyba, że ma jakiegoś znajomego albo w rodzinie kogoś z Polski, no to może coś tam się domyśli. W internecie robi furorę zdjęcie. To nic rewelacyjnego, specjalnego. Po prostu nasze zakłady Solaris sprzedały autobusy Grekom, żeby jeździły i woziły pasażerów w Atenach między innymi, ale sprzedały z naszą oryginalną tapicerką. I jak ktoś wsiada do autobusu, to co widzi? Syren, Zamek Królewski w Warszawie i jeszcze kilka innych rzeczy, które ze stolicą Polski się kojarzą. No więc taki wsiada i myśli, co to za dziwne obicie tego fotela. No ale jak wsiądzie turysta z Polski, to zrobi zamieszanie na całą Polskę, można powiedzieć, bo zdjęcie jest bardzo popularne. No to jeźdźcie tam sobie tymi autobusami, żeby wam było wygodnie i może kiedyś ktoś wam opowie, że warto przyjechać do Polski, do Warszawy na przykład. Za 5 minut w 8:30.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
1: Po reklamie. Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek seria wypadków w Tatrach. Wczoraj ratownicy Topru interweniowali kilkanaście razy, a trzy zdarzenia miały szczególnie ciężki przebieg. Poszkodowani po upadkach z dużych wysokości trafili śmigłowcem do szpitali w Zakopanem i Nowym Targu. Służby przypominają, że w najbliższych dniach w górach pogoda będzie zmienna. Warto śledzić komunikaty pogodowe. Teraz groźny pożar w Hiszpanii, to w prowincji Saragossa w Aragonii. Ewakuowano mieszkańców kilku miejscowości. Prawie 1000 osób. Z ogniem walczy kilkuset strażaków i żołnierzy. A ten strawił już ponad 7,5 tysiąca hektarów terenów. Opanowanie żywiołu może potrwać nawet kilka dni. To kolejny intensywny pożar w tym kraju w ostatnich dniach. W prowincji Almeria na południu kraju zginęło 13 osób, w większości obcokrajowców. Prawie 5 milionów dolarów za koszulkę Pelego. Słynny Brazylijczyk miał ją na sobie w finale mundialu w 1958. Brazylia wygrała wtedy ze Szwecją 5-2. Pele zdobył dwie bramki, a Canarinhos po raz pierwszy w historii zostali mistrzami świata. Koszulka z numerem 10 jest drugą najdroższą koszulką piłkarską sprzedaną na aukcji. Rekordowe 9 300 000 dolarów zapłacono w 2022 roku za tę, którą miał na sobie Maradona, gdy strzelił gola ręką Boga dla Argentyny przeciwko Anglii w mistrzostwach w 1986 roku.
6: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Zakończył się kompleksowy remont zabytkowego dworu Upchagenów przy Alei Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku. Odnowiono m.in. jego elewację oraz wszystkie pomieszczenia, a także zabytkowe okna, drzwi, schody oraz elementy historycznego wystroju, mówi Piotr Sławiński z Gdańskich Nieruchomości.
7: Zostało tutaj zrobione zszycie muru, zostały tutaj wszystkie

0: dwóch istniejących placówek. Jak podaje gdański magistrat, miasto przeznaczyło w tym roku łącznie 81 milionów złotych na wakacyjne inwestycje i remonty w infrastrukturze. W miejskich placówkach nadal dostępne są wolne miejsca, a rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Dziś przez cały dzień możemy spodziewać się dużo słońca, niebo mamy bezchmurne, ale sytuacja może zmienić się wieczorem. Wtedy mogą pojawić się nawet opady. Do tego czasu maksymalnie 28 stopni, a na razie jest ich 17. Ciśnienie 1018 hektopaskali i niekorzystny biometr.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Co tam koszulka Pelego czy Maradony? Jak ktoś ma cały czas koszulkę, dzięki której na przykład poznał swojego przyszłego męża albo przyszłą żonę, to dopiero jest pamiątka. Albo szedł gdzieś w jakiejś pielgrzymce lub pojechał na trudną wyprawę po świecie. To są pamiątki warte miliony. A w zasadzie co tam miliony? Bezcenne. Za 25 minut godzina 9. O, ja wiem, ja sobie cenię takie koszulki z tras koncertowych. Człowiek był na koncercie, dedykowana specjalna koszulka, później chodzi i się chwali, że był na tym koncercie. Też są sporo warte. Dave Stewart i Candy Dulfer na antenie Radio Plus. Lily Was Here, a za chwilę J-Lo, czyli Jennifer Lopez.

0: O tak, czekamy na ten koncert, czekamy na wyjątkowe wydarzenie. Zwykle Opera Leśna w Sopocie kojarzy nam się z festiwalem, ale tam wydarzeń jest znacznie więcej i na jedno z nich wyjątkowe zupełnie zapraszamy, ponieważ tam nasi artyści, znaczy nasi, których lubimy i gramy i często ich słuchamy, Albano, a także Ricky e Poveri w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie właśnie koncert I Love Italia. Marek Sierocki i Janek Pasterski już są w drodze dzisiaj wieczorem, poprowadzą przebojową pocztę z Sopotu, będą też rozmowy z gwiazdami koncertu, no i jutro przed koncertem, bo on jutro wieczorem po południu od 14 do 16 też specjalna audycja na żywo z Sopotu, jeżeli ktoś nie może jechać, to niech posłucha, czuje się ten nastrój, a jeżeli ktoś może, to zapraszamy właśnie tam do Trójmiasta, do Sopotu konkretnie. Za 16 minut będzie godzina 9, no nie po włosku, ale też wspaniałe przeboje z nutą nostalgii. Patrick Swayze, Kaja Goran-Bregowicz, a znajdziemy dzisiaj miejsce na pewno nie raz i dla Albano, i dla Ricky e Poveri.
1: Radio Plus.

0: Teraz przed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
4: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
3: Co więc powinnam zrobić?
4: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Forum Gdańsk. Od 16 do 18 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
3: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
5: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym Forum Gdańsk. 16-18 lipca. Zapraszamy.
6: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Pani Barbaro, pani Barbaro! Widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
9: Panie Pascalu, no jakby to...
8: A widziała pani?
9: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
8: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: ekspert.pl.
1: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
2: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatokowości w nosach. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

są czasem takie internetowe, facebookowe rebusy, zgadnij tytuł filmu albo tytułu piosenki, tam się można emotikonkami pobawić. Dzisiaj one u nas królują, bo mamy ich dzień w kalendarzu 17 lipca. Katarzyna, oj, tutaj jest do oglądania i do prezentowania, to trudno tak opowiadać obrazki, ale Katarzyna chyba jedzie do kogoś, później zabierają dzieci i widzę 5 walizek. Później namiot, autobus, coś do jedzenia fajnego, jakiś lunch pod gołym niebem, podejrzewam, a wieczorem ognisko, kajak jest, tak? Słabo tu widzę, gitara na pewno. Oj, będzie się działo, to są wspaniałe plany na weekend, mam nadzieję, że macie równie dobre. Pogoda może być dynamiczna, także uważajcie z takimi planami, no nie rezygnujcie, ale warto być przygotowanym na różne scenariusze, a ja mówię już do usłyszenia i zostawiam was w towarzystwie Agnieszki Morawskiej. Przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus, gramy dalej, Michael Sambeloj, Maniak, Tomek Waloszczyk, do usłyszenia w poniedziałek razem z Kasią Kozimorą.

0: Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Tryb wakacyjny w salonach Homoda i Jacob Lichta włączony.
3: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Homoda i Jacob dostępnymi od ręki.
2: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
3: Homoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
1: Po reklamie.
4: Kobieta z 2-letnim dzieckiem potrącona na przejściu dla pieszych. Zaczniemy od wypadku na Lubelszczyźnie. Nowy ukraiński rząd prawie skompletowany, ale niektóre decyzje prezydenta Zełenskiego wywołały protesty. Wielki finał nie dla Szymona Marciniaka. O decyzji FIFA na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Lubelszczyzna i poważny wypadek w Rykach. Kobieta z 2-letnim dzieckiem potrącona na przejściu dla pieszych. Do zdarzenia doszło na dawnej trasie Lublin-Warszawa w okolicach dworca autobusowego.
5: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 66-letni kierujący Volkswagenem nie ustąpił pierwszeństwa 42-letniej pieszej, która niosła na rękach niespełna 2-letnią córkę. W wyniku zdarzenia kobieta i dziecko zostali przetransportowani do szpitala.
4: Powiedział nam Łukasz Filipek z policji w Rykach. Ta wyjaśnia, dlaczego kierowca nie zauważył pieszych i w jakich okolicznościach doszło do wypadku. Nowy premier, nowy rząd i masowe protesty na ulicach Kijowa, a to po decyzjach prezydenta Zełenskiego i kolejnym politycznym rozdaniu na Ukrainie. Wielotysięczny tłum domagał się, by polityk zmienił swoją decyzję w sprawie odejścia ministra obrony Michała Fedorowa. Nowy premier Serhii Korecki w kilkanaście godzin skompletował niemal cały rząd, o czym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
6: Jeszcze dwa ministerstwa w tej chwili zostają bez szefów. To resort obrony oraz spraw zagranicznych. Największe emocje wśród obywateli Ukrainy wywołuje dymisja Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony. Na ulicach największych miast zgromadziły się tłumy ludzi wymagających prezydenta odwołać tę decyzję. 35-letni Michał Fedorow najpierw obejmował stanowisko ministra cyfryzacji, a później został powołany na szefa obronnego resortu. Wśród Ukraińców został potraktowany jako urzędnik wprowadzający nowoczesne rozwiązania oraz technologiczne nowości w armii. Wołodymyr Zełenski, komentując protesty w kraju, przyznał, że słyszy głos ulicy, a ostatecznej decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. Kijów, Ołech Biłecki.
4: A my wracamy do kraju. Od początku roku w całej Polsce odnotowano już 15 tysięcy przypadków boreliozy. To choroba przenoszona przez kleszcze, które latem są szczególnie aktywne, zwłaszcza na terenach leśnych, łąkach i w wysokiej trawie. Gdy dojdzie do ukąszenia przez tego owada, należy go jak najszybciej wyciągnąć, mówi Magdalena Marczak z podkarpackiego sanepidu.
7: Najprostszym i najlepszym sposobem do usuwania kleszcza jest pięseta z wygiętymi końcami. Kleszcza łapiemy jak najbliżej skóry, starając się nie zgniatać jego tłowia, tak żeby minimalizować ryzyko przedostania się treści z kleszcza do organizmu człowieka, ponieważ to właśnie tam są groźne drobne ustroje.
4: Gdy po ukąszeniu kleszcza pojawi się obrzęk na skórze, konieczna jest wizyta u lekarza.
0: Wiadomości Radia Plus.
4: To koniec mundialu dla Szymona Marciniaka. Polski sędzia nie poprowadzi wielkiego finału. Nie został też wyznaczony do meczu o trzecie miejsce. Taką decyzję podjęła FIFA, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
8: Tak jest, dzień dobry. Polscy eksperci spodziewali się, że Marciniak poprowadzi jeden z najważniejszych meczów mundialu, ale najpierw nie znalazł się w obsadach sędziowskich ćwierćfinałów i półfinałów, a teraz już wiadomo, że nie poprowadzi też finałowych spotkań mistrzostw. Polak na tym turnieju sędziował jedynie dwa mecze fazy grupowej, Egiptu z Iranem i Argentyny z Algierią. I zdaniem komentatorów to właśnie to drugie spotkanie mogło mieć wpływ na decyzję FIFA, ponieważ Marciniak nie pokazał zasłużonej, zdaniem części obserwatorów, czerwonej kartki Leo Messiemu.
4: Przypomnijmy, Szymon Marciniak był sędzią finału poprzednich Mistrzostw Świata w Katarze. W tym roku finał będzie sędziował Słoweniec Slavko Vincic, który prowadził w tym roku m.in. barażowe spotkanie Szwecja-Polska.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Sunny i Boniem na początek tej godziny.

0: Tora numero uno w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, takie Italo Disco w wykonaniu Holendrów, a w wykonaniu Włochów Italo Disco już jutro. Opera Leśna w Sopocie, I Love Italia, koncert pod naszym patronatem. Wystąpią m.in. Albano i Ricky Apoveri i już dzisiaj Marek Sierocki i Janek Pasterski poprowadzą dla Was specjalne wydanie Przebojowej Poczty i w ogóle dzisiaj od 12 do 16 cały program z Sopotu i będą też wywiady z gwiazdami festiwalu. Także od 12 Marek Sierocki i Janek Pasterski zapraszają, a my razem jesteśmy do 12 i też przebojów z nutą nostalgii, także tych włoskich nie zabraknie. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
6: jest fresh. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizor.

0: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Nel Blu di Pinto di Blu i Gypsy Kings Volare w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, czyli przebój Domenico Meduño w wykonaniu Gypsy Kings przed momentem. Tak jak obiecywałam, nie zabraknie włoskich przebojów. A jeśli chodzi o Volare, to chyba jedno z najgorszych wykonań to chyba było tegoroczne Igrzyska Olimpijskie i wykonanie Mariah Carey Volare. A jeżeli chodzi o latanie, to jest taka przyszłość, że być może kiedyś my także polecimy bez samolotu. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość i przeszłość, bo tutaj możemy to połączyć. Piątek, 17 dzień lipca. Jak piątek, to i mnóstwo premier kinowych, ale też niebawem na ekranach pojawi się mnóstwo innych filmów, które nawiązują do tego, co było kiedyś. I na przykład, to nie jest nowość, ale fani Terminatora mogą już szykować, zacierać ręce albo próbować przymierzać się do kupna popcornu, bo wraca Terminator 2, Dzień Sądu i wraca on na ekrany kin. 35 lat mija w tym roku od premiery tego filmu i właśnie 28 sierpnia na dużym ekranie znów pojawi się Terminator. Data oczywiście nieprzypadkowa, Dzień Sądu w końcu. No i ta premiera, nie premiera, bo właściwie, chociaż tak, w Polsce to będzie premiera, bo jeszcze w wersji 4K w naszych kinach tego filmu nie było. Michael Field.

Bawcie się dobrze w te wakacje. Samych niezapomnianych prywatek życzy Wojciech Gąsowski. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Alan Parsons Project i Eye in the Sky w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut pozostało do 10. Tak jak wspominałam, piątek to jest też taki dzień premier kinowych i tych jest dzisiaj sporo, a jedną z najbardziej wyczekiwanych jest Odyseja Christophera Nolana. I to jest film, wokół którego jest mnóstwo kontrowersji, między innymi jeśli chodzi o obsadę, ale to zostawmy. Jest też sporo takich, a właściwie taka jedna główna kontrowersja, o której nie można powiedzieć, że reżyser nie wiedział tego. Jeśli chodzi o zdjęcia, które były kręcone do Odysei, to na południu Sahary Zachodniej i to jest teren okupowany przez Maroko od 1976 roku i nie można powiedzieć, że Nolan tego nie wiedział, bo mnóstwo osób zwracało mu na to uwagę, między innymi aktorzy tacy jak Javier Bardem czy Penelope Cruz. Także festiwal, który się odbywa na Saharze Zachodniej, festiwal filmowy, który opowiada o tym, co dzieje się na okupowanym terenie i to nie jest normalne, więc tutaj nie można powiedzieć, że Nolan tego nie wiedział. Niemniej jest to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku i on już od dzisiaj w kinach. Być może już mieliście okazję też zobaczyć przedpremierową wersję, to proszę dać znać, czy się podobało, czy też nie. A jeśli chodzi o kino, to dzisiaj trochę o kinie będzie więcej, o tym, na co czekamy, jakie filmy powstają, ale także będzie o książkach i książki będę miała dla Was dzisiaj w prezencie. Ci, którzy słuchali poranka, będą wiedzieli, jakie to książki, a ci, którzy nie słuchali poranka, niebawem się dowiedzą. Na zegarze teraz 15 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Sam Brown i Stab w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem. Cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Zapraszamy do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na wyjątkowe recitale fortepianowe cyklu Chopin nad wodami Motławy. Muzykę Chopina i innych wybitnych kompozytorów wykonają artyści związani z Gdańskiem i nie tylko. Od 16 do 26 lipca w Salonie Gdańskim z widokiem na Motławę zagrają m.in. Ludmil Angelow, Mikołaj Sikała, Michał Mostakowski czy Elżbieta Pasierowska. Więcej na www.filharmonia.gda.pl. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
9: Nie czuw ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa. Te słowa miał wypowiedzieć król Władysław Jagiełło pod Grunwaldem w 1410 roku. Widzowie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem ponownie usłyszą je 18 lipca. To właśnie w sobotę o godzinie 15 zetrą się w boju średniowieczni rycerze podczas jednego z największych widowisk historycznych w Europie. Tegoroczne Dni Grunwaldu startują 15 lipca, czyli dokładnie w rocznicę bitwy z 1410 roku i potrwają do 19 lipca.
10: Niezapomniane wrażenia gwarantowane. Przyjedźcie i dajcie się porwać niesamowitej atmosferze. Przekonajcie się, jak wyjątkowym, barwnym i gościnnym regionem są Warmia i Mazury. Do zobaczenia na polach Grunwaldu. Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
11: Po reklamie.

0: Forever and Ever i Demis Roussos na koniec 9 do 10, 2,5 minuty. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapraszamy do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na wyjątkowe recitale fortepianowe cyklu Chopin nad wodami Motławy. Muzykę Chopina i innych wybitnych kompozytorów wykonają artyści związani z Gdańskiem i nie tylko. Od 16 do 26 lipca w Salonie Gdańskim z widokiem na Motławę zagrają m.in. Ludmil Angelow, Mikołaj Sikała, Michał Mostakowski czy Elżbieta Pasierowska. Więcej na www.filharmonia.gda.pl. Energa z grupy Orlen, sponsor strategiczny, marszałek województwa pomorskiego zaprasza.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Po reklamie.
15: Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Brakuje wody w Wiśle, zła sytuacja w Toruniu. Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża, odwołali się od ekskomuniki. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potwierdziły się nasze wcześniejsze informacje. Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Zakłada, że partnerzy również tej samej płci żyjący w nieformalnym związku mogliby zawierać umowę u notariusza. Zdaniem prezydenta ustawa wprowadzała związki partnerskie i uderzała w instytucję małżeństwa.
16: To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie. Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
15: Jedna z autorek ustawy, Katarzyna Kotula z Lewicy, uważa, że prezydent odwrócił się od 2 milionów Polaków, którzy żyją w nieformalnych związkach.
17: Prezydent miał szansę pokazać, że jest prezydentem wszystkich Polek i wszystkich Polaków. Złamał swoją obietnicę wyborczą, a słowa po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy trafiły właśnie do kosza. Cel był prosty i jasny. Ułatwić ludziom życie. Formalizacja związków, wspólne rozliczanie, zwolnienie od podatku od spadków i darowizn. Świadczenia zdrowotne i społeczne. Dziedziczenie.
15: Ustawa była kompromisem przygotowanym przez posłów Lewicy oraz PSL-u.
1: Wiadomości Radia Plus.
15: Kierowca autobusu miejskiego w Iławie był pijany. Policjanci podczas rutynowej kontroli wykryli alkohol u mężczyzny, który zjechał do bazy po zmianie. Miał 0,5 promila. Kierowca stracił prawo jazdy, a sprawa trafiła do sądu. Łącznie na Warmii i Mazurach skontrolowano prawie 200 autobusów. W 13 przypadkach zatrzymano dowód rejestracyjny ze względu na zły stan techniczny. Wisła w Toruniu ma już mniej niż metr. Tak niski stan wody utrudnia pracę ratowników WOPR i poruszanie się po rzece, a latem interwencji nie brakuje.
6: Jeszcze takiego roku nie pamiętam, żeby tak długo było niska woda i tak szybko. W związku z tym my mamy też problemy, żeby dopłynąć do osób poszkodowanych, dlatego też bardzo często używamy samochodu terenowego, bo jeżeli nie możemy tam dopłynąć z uwagi na niski stan wody, no to musimy chociaż dojechać i tam udzielać pomocy tym osobom, czy pouczać, jeżeli chodzi o te ławice na Wiśle, żeby zeszli, bo to jest naprawdę niebezpieczne.
15: Mówił Wojciech Lewko, prezes toruńskiego WOPR-u. Ratownicy apelują, aby korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk i nigdy nie wchodzić do wody pod wpływem alkoholu.
1: Wiadomości Radia Plus.
15: Lefebryści nie zgadzają się z decyzją papieża. Bractwo kapłańskie świętego Piusa X zaskarżyło watykański dekret stwierdzający schizmę. Wszystko po tym, jak na początku lipca nielegalnie wyświęcili biskupów. Jak mówi prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ksiądz dr Rafał Kamiński, lefebryści mieli prawo do odwołania.
18: No przeciąganie sprawy, nie? I pokazywanie, że są pokrzywdzeni i doznali niesprawiedliwości wielkiej od Kościoła. Motywem składania kursu jest poczucie niesprawiedliwości wydanym aktem. I no cóż, no jest taki środek, więc z niego korzystają. Natomiast to jest w tym momencie takie przeciąganie liny.
15: Dykasteria Nauki Wiary ma 30 dni na odpowiedź. Zgodnie z kodeksem prawa kanonicznego, gdyby odrzuciła ten wniosek, bractwo może wnieść rekurs hierarchiczny do sygnatury apostolskiej.
1: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
0: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Dżem i naiwne pytania na początek.

0: w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. O premierach filmowych, kinowych, ale nie tylko, bo zbliża się także premiera filmu dokumentalnego podróżniczego o Gdyni. Przez tydzień ekipa BBC kręciła film w Gdyni. The Travel Show to jest program, który opowiada historię poprzez ludzi, lokalne tradycje i autentyczne doświadczenia właśnie tych, którzy po danych miastach podróżują. I jednym z tych odcinków będzie Gdynia, to we wrześniu. Autorzy tego programu brytyjskiej telewizji zachwycili się miastem. Byli między innymi na obchodach Święta Morza w ramach stulecia miasta. I to wszystko jest po to, żeby pokazać Gdynię jako takie miejsce idealne dla turystów, także i miejsce do życia. I tak jak wspominałam, we wrześniu będzie można obejrzeć to nie tylko na antenie BBC, ale także i w portalach streamingowych. A więcej o kinie i o tym, co się zbliża, jeżeli chodzi o premiery, za chwileczkę.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
9: Mamo, czy wygra Polska?
10: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Po reklamie.

I Wanna Be With You i Fun Factory w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 27 minut pozostało do 11. Komu dzisiaj bardzo gorąco, można pomyśleć o listopadzie, wtedy będzie zdecydowanie chłodniej, a może nawet bardzo zimno. I to będzie idealna pora do tego, aby wybrać się do kina. A dzisiaj o tym, na co czekamy, jakie premiery szykują się w nadchodzących miesiącach. 20 listopada to jest data premiery, polskiej premiery filmu Jestem Rocky lub I Play Rocky, czyli filmu opowiadającego o tym, jak powstał film Rocky z Sylwestrem Stallone, o tym, jak młody aktor walczący z wadą wymowy postawił wszystko na jedną kartę, bo sam Rocky zrobił ogromny sukces, odniósł ogromny sukces oczywiście, ale też to, jak ten film powstawał, ile Sylwester Stallone wyrzeczeń musiał się dokonać, żeby ten film mógł powstać, no to jest też druga historia i to bardzo ciekawa, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jeżeli chodzi o rolę młodego Sylwestra Stallone, to tutaj zagra go aktor, który już wcielił się w Al Pacino między innymi, i to jest Anthony Ippolito. On grał młodego Al Pacino w serialu The Offer, i więc jest też już zwiastun tego filmu i jeśli macie ochotę, można obejrzeć do 20 listopada. Pozostaje nam czekać na premierę. 2+1 i winda do nieba.

0: Alcy Phil Collins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 14 minut do 11 na zegarze. Kończymy już piątek filmowy, czas przejść do książek. Obiecałam, że dzisiaj książki będą i to nie jest już taka książka rozrywkowa, a bardziej poważna, bo i temat nie jest zupełnie rozrywkowy. 17 dzień lipca teraz w kalendarzu, zbliżamy się do 1 sierpnia. To jest ta data, która jest bardzo ważna nie tylko dla warszawiaków, ale i dla całej Polski. Powstanie warszawskie. I wczoraj miała premierę książka Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą Sławomira Kopra i Tymoteusza Pawłowskiego z wydawnictwo Harde. To jest książka, nad którą mamy patronat, więc mamy też książki i dla Was. Jakie fakty i jakie mity w tej książce się pojawiły, o tym opowiem, ale jeśli już wiecie, że chcielibyście taką książkę dostać, 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Napiszcie, dlaczego książka powinna trafić do Was, a ja mam książkę dla trzech osób, które napiszą to najciekawiej. Dodam jeszcze, że jeżeli chodzi o rozmowę z autorami i o Powstaniu Warszawskim, to rozmowa Magdaleny Szefernaker z autorami już w najbliższą niedzielę od 11 w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaszmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
2: Zapraszamy do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na wyjątkowe recitale fortepianowe cyklu Chopin nad wodami Motławy. Muzykę Chopina i innych wybitnych kompozytorów wykonają artyści związani z Gdańskiem i nie tylko. Od 16 do 26 lipca w Salonie Gdańskim z widokiem na Motławę zagrają m.in. Ludmil Angelow, Mikołaj Sikała, Michał Mostakowski czy Elżbieta Pasierowska. Więcej na www.filharmonia.gda.pl. Energa z grupy Orlen, sponsor strategiczny, marszałek województwa pomorskiego zaprasza.
0: Po reklamie.
3: Uwaga na pogodę. Dziś może być niebezpiecznie. Jest kara za aferę respiratorową 3,5 miliona złotych dla Skarbu Państwa. Powiemy też o uroczystościach we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niebezpieczna pogoda. Dziś prawie w całej Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego oraz drugiego stopnia. Na razie zmagamy się z ponad 30-stopniowymi upałami.
4: Obejmują niemal cały kraj, za wyjątkiem tutaj północnego wschodu i obszarów podgórskich. No dzisiaj ta temperatura będzie nawet nieco wyższa, sięgnie około 31-32 stopni, ale lokalnie możliwe jest także wzrost tej temperatury do około 33 stopni.
3: Mówił synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Po upałach czekają nas nawałnice nawet z gradem, a do tego powieje prawie 100 km na godzinę.
4: W pierwszej kolejności te burze rozpoczną się na samym zachodzie Polski. Ono już około południa dzisiaj burze będą w województwach zachodnich. No i stopniowo ten obszar tej burzowej pogody będzie się rozszerzał w kierunku centrum Polski.
3: Możliwe przerwy w dostawie prądu, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr, ostrzega w SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 3,5 miliona euro dla Skarbu Państwa to pokłosie tzw. afery respiratorowej z czasu pandemii. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że spółka handlarza bronią ma zapłacić państwu karę umowną. W 2020 roku firma dostarczyła kilkaset respiratorów za prawie 200 milionów złotych. Okazało się, że urządzenia nie spełniały norm i nie miały odpowiednich certyfikatów. Pod Głogowem wciąż może grasować puma. Służby szukają dzikiego zwierzęcia, które w środę widziano na terenie gminy Pęcław.
5: Wczoraj w ciągu dnia wyznaczono obszar poszukiwań, którzy sprawdzali funkcjonariusze, a rozpoznanie z powietrza prowadził policyjny śmigłowiec. Natomiast od godziny 22.30 teren był przeszukiwany przy użyciu ręcznych kamer termowizyjnych oraz z wykorzystaniem dronów wyposażonych także w kamery termowizyjne. Poszukiwania są kontynuowane, a wszystkie napływające informacje są na bieżąco sprawdzane.
3: Mówiła Natalia Szymańska z policji w Głogowie. Służby cały czas apelują do mieszkańców, którzy zobaczą pumę, aby jak najszybciej o tym poinformowali.
6: Wiadomości Radia Plus.
3: Wierni po raz pierwszy przyjęli szkaplerz we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Uroczystości odbyły się m.in. w dwóch sanktuariach maryjnych w diecezji radomskiej, w Skarżysku Kamiennej i Wysokim Kole oraz w parafii świętego Jana Chrzciciela w Stromcu.
7: Dlatego, że czułam taką potrzebę, że będę po prostu chroniona przez Matkę Bożą, chociaż to jest wiadomo, że Matka Boża cały czas chroni, ale to jest taki płaszcz, prawda?
8: Daje mi to siłę i bardzo dobrze z tym się czuję. Po prostu czuję obecność Matki Bożej w moim życiu.
3: Mszy świętej w kościele w Stromcu przewodniczył proboszcz parafii ksiądz Szymon Mucha.
9: I dlatego szkaplerz, który nosimy, nie jest jakimś talizmanem. Nazwany jest Szatą Maryi, znakiem przynależności do niej, przypomnieniem, że chcemy żyć jak ona.
3: Szkaplerz to dwa małe kawałki płótna z wizerunkami Matki Bożej Szkaplerznej i Najświętszego Serca Pana Jezusa.
6: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: Prawie 4 minuty po 11. Agnieszka Morawska, dzień dobry. Przenosimy się do Japonii, albo niekoniecznie, zależy jak na to spojrzeć. Viking Japan i Alfa.

0: Dwa serca, dwa smutki, Baim w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, 21 minut po 11 teraz na zegarze. 1 sierpnia zbliża się wielkimi krokami Powstanie Warszawskie i książka, o której już wspominałam, Powstanie Warszawskie między faktami a legendą, Sławomira Kopra i Tymoteusza Pawłowskiego, wydawnictwa Harde. Mam dzisiaj dla Was, książka właśnie się ukazała, książka pod patronatem Radia Plus, w której autorzy próbują zmierzyć się z tymi nie tylko najpopularniejszymi mitami dotyczącymi Powstania Warszawskiego, między innymi mit czołgu Pułapki na ulicy Kilińskiego, co jest faktem, a co mitem, ale także są tutaj mało znane fakty z Powstania Warszawskiego, na przykład to, jak zachowywali się Węgrzy w trakcie powstania, choć przecież formalnie byli sojusznikami Niemiec, to jaką mieli postawę, o tym między innymi będzie można przeczytać w książce. W książce, którą mam dla Was dzisiaj, mam 3 egzemplarze, 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Tutaj czekam na wiadomości, około 5 minut jeszcze poczekam, a potem zadzwonię albo tak, zadzwonię i poinformuję Was o tym, że ta książka do Was trafi. Przypomnę też, że jeżeli chcecie posłuchać więcej na temat Powstania Warszawskiego, to już w najbliższą niedzielę rozmowa na Plus Magdaleny Szefernaker z autorami książki, to od 11 w niedzielę. Radio
1: Plus. Reklama. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz duża walizka Puccini tylko 227,69. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 316 zł. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
6: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
5: Co więc powinnam zrobić?
6: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Forum Gdańsk. Od 16 do 18 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
5: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
7: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym Forum Gdańsk. 16-18 lipca. Zapraszamy.
8: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.

Słone Marsjane per sempre, Eros Ramazzotti, Lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. 26 minut do 12 pozostało, a ja mam autorów trzech wiadomości, do których trafi książka Powstanie Warszawskie, mity, fakty i mity. To jest tak, to będzie Dariusz z Gdańska. Dariusz jest członkiem grupy SGO Pomorze z Gdańska i co roku jako rekonstruktorzy, tutaj już cytat, płyniemy po Wiśle w godzinę W barką Atlanta, mając na pokładzie dwoje uczestników powstania. Książka wzbogaciłaby nasze zbiory i wiedzę historyczną. I do Dariusza książka powędruje. Tak samo jak do Jolanty z Osielca, nauczycielki

do powstańców i mam, tutaj już cytuję, mam wrażenie, że im człowiek starszy, tym bardziej rozumie, docenia i przeżywa to, co się wydarzyło. A jeżeli chodzi o książkę, jeżeli ona dzisiaj do Was nie trafiła, no to będzie okazja też, żeby posłuchać i o książce, i o powstaniu, przypominam, w najbliższą niedzielę od 11. Roberta Flack, Killing Me Softly za moment w Radiu Plus, a później Roy Orbison.

0: Roy Orbison i California Blue w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. My Kalifornii nie potrzebujemy. Mamy Sopot na przykład, który jest dzisiaj piękny, słoneczny. 27 stopni teraz na termometrach. Wiem od Janka Pasterskiego i Marka Sierockiego, ponieważ przypominam, że dzisiaj przebojowa poczta, wydanie specjalne i w ogóle cały program do 16 specjalnie z Sopotu. I jutro podobnie od 14 do 16. Festiwal I Love Italia to już jutro. Albano i Ricky Opoveri w Operze Leśnej wystąpią. Koncert pod naszym patronatem, a dzisiaj jeszcze sporo włoskich przebojów, także Ricky Opoveri się pojawi, ale też i Albano. Będą rozmowy z gwiazdami, więc dzisiaj już od 12 można się szykować na podróż po włoskiej, właściwie nie po włoskiej muzyce, ale na pewno z włoskim klimatem dzisiaj będzie. Na zegarze teraz 15 minut do południa. Radio
1: Plus. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
2: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
3: Po reklamie.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Oczy mi się na parę chwil.

Heartbreak Hotel i Sissy Catch na koniec 11.12 za 3 minuty i za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Przypominam, dziś wyjątkowa, bo z Sopotu. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Do poniedziałku. Radio Plus. Radio Plus.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nie czuw ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa. Te słowa miał wypowiedzieć król Władysław Jagiełło pod Grunwaldem w 1410 roku. Widzowie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem ponownie usłyszą je 18 lipca. To właśnie w sobotę o godzinie 15 zetrą się w boju średniowieczni rycerze podczas jednego z największych widowisk historycznych w Europie. Tegoroczne Dni Grunwaldu startują 15 lipca, czyli dokładnie w rocznicę bitwy z 1410 roku i potrwają do 19 lipca.
6: Niezapomniane wrażenia gwarantowane. Przyjedźcie i dajcie się porwać niesamowitej atmosferze. Przekonajcie się, jak wyjątkowym, barwnym i gościnnym regionem są Warmia i Mazury. Do zobaczenia na polach Grunwaldu. Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Coup Lichta włączony.
11: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Coup dostępnymi od ręki.
10: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
11: Omoda i J.Coup Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Otomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
12: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
0: Po reklamie.
13: Sylwia Grzegorczyk-Abram, wybrana rzecznikiem praw obywatelskich. Trudna sytuacja w lasach, jest więcej pożarów niż przez cały zeszły rok. Jutro protest nad Morskim Okiem. Aktywiści chcą zakazu powozów konnych. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sejm powołał Sylwię Grzegorczyk-Abram na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. Kandydatka KO i Lewicy dostała 233 głosy. Z kolei Adama Borowskiego, zgłoszonego przez PiS, poparło 177 posłów. Przed głosowaniem na sali każdy z kandydatów usłyszał gorzkie słowa pod swoim adresem.
14: Czy rzecznikiem praw obywatelskich może być człowiek, który w trakcie przesłuchania mówi, że ktoś jest cynglem, głupkiem, idiotą, swołoczem? Panie Adamie, naprawdę?
15: Pani mecenas jeszcze powinna stanąć przed Komisją Dyscyplinarną po reformie adwokatury i oczywiście stracić uprawnienia do bycia adwokatem. To jest kobieta, która popiera system Tuska.
14: Wybór którejkolwiek spośród zgłoszonych osób będzie oznaczał, że ta druga strona będzie nieustannie kwestionować jego lub jej działania.
13: Mówili Sylwia Bielawska z Koalicji Obywatelskiej, były poseł PiSu Janusz Kowalski oraz Marcelina Zawisza z partii Razem. Grzegorczyk-Abram jest adwokatem i obrońcą praw człowieka, założyła m.in. inicjatywę Wolne Sądy.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Coraz więcej pożarów w lasach. Leśnicy mówią, że sytuacja jest trudna. Od początku roku w lasach państwowych odnotowano już ponad 1600 pożarów. To więcej niż przez cały poprzedni rok.
16: Statystyki Straży Pożarnej, które mówią też o pożarach lasu innej własności, prawdopodobnie będą szersze. My, leśnicy, mamy i tak, uważam, przerażającą liczbę. Przez cały 2025 rok leśnicy odnotowali ponad 1400 takich pożarów. Przekroczyliśmy połowę roku, a już znacząco przekroczyliśmy liczbę łączną pożarów lasu.
13: Mówiła Honorata Galczewska z Lasów Państwowych w Toruniu. Jak dodają leśnicy, w całej Polsce jest susza, a to znacząco zwiększa zagrożenie pożarowe. Chwilowy, intensywny deszcz w czasie burz nie wsiąka do ziemi i nie rozwiązuje problemu. Aktywiści wracają nad morskie oko i zapowiadają protest. To m.in. przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, mówi profesor Joanna Marcinkowska.
17: 18 lipca jedziemy pod morskie oko powiedzieć: dość wykorzystywania koni do przywożenia turystów. Dosyć politycznych kompromisów i obietnic, które od lat i tak niczego nie zmieniły. My żądamy jednego, całkowitego zakończenia transportu konnego do morskiego oka. Nie jedziemy tam rozmawiać z furmanami, oni nie są dla nas partnerami do dyskusji. Oczekujemy decyzji od Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Tatrzańskiego Parku Narodowego.
13: Jutrzejszy protest ma trwać od 9 do 21.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Dziś apogeum upału, później prawie w całej Polsce burze, dopiero wieczorem wyraźne ochłodzenie. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej w ciągu dnia szukają ochłody nad wodą na Pojezierzu Dąbrowskim.
18: To prawda, może nie jest to Morze Śródziemne, ale...
19: I tak dobrze mieć cztery jeziora w mieście, nie?
18: Tak zwane Mazury Dąbrowskie.
19: No bo kojarzyłbyś to z żaglówkami i takim właśnie klimatem. Także jak najbardziej pasuje.
18: Faktycznie, no zgadza się.
20: Za co się wypoczywacie?
19: Z dziećmi często, z dziećmi.
20: Co takiego wyjątkowego jest na Pogori?
19: Ale nie ma żadnego takiego zbiornika tutaj nigdzie indziej, żeby z dzieciakami
18: przyjechać. Tak. Jest tutaj bardzo dużo ludzi, bardzo dużo atrakcji i myślę, że no, wypoczynek jest tutaj przyjemnym wypoczynkiem i na pewno mogę polecić ludziom to miejsce.
13: Z wypoczywającymi nad Pojezierzem Dąbrowskim rozmawiał Darek Brombosz.
21: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Za nami pierwszy etap rekrutacji na rok akademicki 2026-27 na Uniwersytet Gdański, Politechnikę Gdańską i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu wpłynęło łącznie ponad 76 tysięcy zgłoszeń. Najpopularniejszymi kierunkami pod względem liczby chętnych na jedno miejsce są zarządzanie i inżynieria produkcji, kryminologia oraz fizjoterapia. Listy osób przyjętych na Politechnikę zostaną opublikowane 24 lipca. Na pozostałe uczelnie nadal trwa rekrutacja. Caritas Archidiecezji Gdańskiej organizuje wakacyjne półkolonie dla dzieci. Podopieczni spędzają czas w świetlicach i na różnych wycieczkach. A co im się podoba najbardziej?
22: Mi wspólne spędzanie czasu.
21: A jak go spędzacie?
22: Wychodzimy na dwór i teraz jedziemy do Zakopanego i będziemy chodzić po górach.
23: Na świetlicy to ja już jestem 5 lat, to dużo wycieczek było. No, najbardziej mi się podobała wycieczka do Webo Park.
21: Niektórzy podopieczni wyjeżdżają też na kilkudniowe kolonie. Niedawno wyjechali do Głuchołazów, gdzie spędzają czas na górskich wędrówkach. Przed nami najcieplejszy moment dnia. Mamy teraz 26 stopni i do tego pełne słońce. Temperatura może wzrosnąć jeszcze o 2 kreski do 28. Do wieczora będzie bezchmurne niebo, a lekki wiatr powieje ze wschodu. Do końca dnia biometr będzie niekorzystny.
12: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
24: Piątek.
25: Piąteczek.
24: Piątunio. Dzień dobry, Marek Sierocki.
25: Jan Pasterski. Witamy prosto z Sopotu, gdzie jutro odbędzie się wielki koncert. Wystąpią Albano, a także zespół Ricky Epoveri.
24: Póki co pogoda nam dopisuje i humory też.
25: Oczywiście, tym bardziej, że w drugiej godzinie naszej audycji odwiedzi nas Albano. Porozmawiamy o jutrzejszym koncercie, a na dobry początek The Hooters i Johnny B.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Witamy serdecznie z Sopotu na żywo. Przeżywamy już jutrzejszy koncert. W drugiej godzinie naszej audycji odwiedzi nas Albano, jedna z dwóch gwiazd jutrzejszego koncertu, bo nie tylko on, ale również grupa Ricky Apovary zaprezentuje się na scenie Opery Leśnej w Sopocie i mamy informację dla fanów, jeszcze trochę biletów zostało.
2: No, to może warto skorzystać. Obłożenie w Sopocie niesamowite, bo to widać, tak. Jak się tylko wyjdzie, jak się jedzie tymi uliczkami, czy też jak się jest tutaj na spacerze, to ludzi jest mnóstwo. Dzisiaj faktycznie piękna pogoda. Jutro ma być trochę gorzej. Będzie deszczowo. Może to jest pomysł, bo Opera Leśna jest zadaszona. Świetne warunki.
1: Dokładnie tak.
2: Ten czas spędzić wieczorem.
1: Zapraszamy na koncert. My też tam będziemy wcześniej, bowiem od godziny której?
2: 14
1: do 16 będziemy też prowadzić audycję na żywo, taką rozgrzewkę przed koncertem.
2: Jak skończymy prowadzić, to ty się ruchem pantery przerzucasz do swojej konsolety i będziesz rozgrzewał publiczność.
1: No, trochę odpocznę po audycji, rzeczywiście tak będzie. Ponad godzinę przed rozpoczęciem koncertu tradycyjnie odpalimy muzykę, taką muzykę znaną z anteny Radia Plus, bo my jesteśmy patronem medialnym tego koncertu. No i będę Państwu opowiadał historię, coś w rodzaju takiej audycji radiowej na żywo.
2: Za chwilę Rod Stewart z przebojem Do You Think I'm Sexy, ale zanim to zagramy, no to oczywiście rozpala chyba wszystkich finał mundialu, który w najbliższą niedzielę, wtedy zmierzy się Hiszpania z Argentyną, a jeżeli chodzi o Roda Stewarda, no to jest zagorzały kibic.
1: I to kibic Szkocji, choć urodził się w Londynie, nawet kiedyś Szkotom przygotował taką piosenkę Ole Ole, kiedy Szkoci grali na mistrzostwach świata. To było wiele, wiele lat temu, jeszcze w latach 70. No rozgrzewa kibiców ten niedzielny finał Argentyna-Hiszpania. Ja mam poważny dylemat. Od lat jestem kibicem hiszpańskiej piłki, ale też jestem kibicem Leo Messiego. I no, kiedy oglądałem półfinał Argentyna-Anglia, to wierzyłem, że Messi coś zrobi. Dwa genialne podania i dwie bramki. To jest absolutny geniusz futbolu i pomimo takiego wieku, w którym wielu piłkarzy już jest dawno na emeryturze, on wciąż zadziwia perfekcyjną formą.
2: Czyli niezależnie od wyniku, czy wygra Hiszpania twoja ukochana, czy też Argentyna, to jakoś to przełkniesz,
1: jakoś to
2: i z uśmiechem pójdziesz spać.
1: No a w sobotę mamy jeszcze mecz o trzecie miejsce. Argentyna zmierzy się z Anglią. No a teraz już wspomniany Rod Stewart i Do You Think I'm Sexy.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Reklama.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko-mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Wędrówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Po reklamie.

0: No to poczuliśmy bluesa i to takiego w najlepszym wydaniu, z nami Gary Moore.
1: Czujemy atmosferę jutrzejszego koncertu w Operze Leśnej, Ricky Poveri, a także Albano, który w najbliższej godzinie pojawi się w naszym przenośnym studiu, ale też żyjemy mundialem i oczywiście mundial, jego finał w niedzielę. No jak zwykle mundialom towarzyszą piosenki. My sięgamy pamięcią do roku 98, kiedy wielkim hitem Mistrzostw Świata był utwór La Copa de la Vida w wykonaniu Rickiego Martina. Rok wcześniej Michel Platini spotkał Rickiego Martina podczas koncertu w Paryżu i poprosił go, by ten napisał piosenkę specjalnie na mundial. Mówi, zrób coś podobnego do twojego przeboju Maria, który akurat wtedy święcił triumfy, taki specjalny, dynamiczny remix. No i rzeczywiście Ricky Martin przygotował piosenkę, która trochę przypomina utwór Maria, szczególnie tę szybszą wersję tej piosenki.
0: Tak jest. No w tym roku Shakira zwojowała rynek futbolowy.
1: To kolejny raz Shakira przygotowała piosenkę na mundial. I rzeczywiście to kolejny niezwykle udany utwór. Fajnie, że takim piłkarskim imprezom towarzyszą przeboje. Przypomnę, piosenka Futbol w wykonaniu Marii Radowicz z roku 1974 wciąż jest w takiej pierwszej dziesiątce zestawienia najpopularniejszych piłkarskich piosenek amerykańskiego tygodnika Billboard. No a numer jeden to La Copa de la Vida.

0: Raper Ketiamo, Mamma Maria, Made in Italy, no i oczywiście Acapulco.
1: No właśnie, to się działo i jutro się będzie działo, nie możemy się doczekać właściwie, a my na żywo z Sopotu w pięknych okolicznościach przyrody, bardzo blisko morza w ogóle.
0: Dokładnie tak, bardzo blisko morza. Wiele osób spotkałem, kiedy dojeżdżałem tutaj do naszego mini studia, które zmierzały na plażę.
1: A ja się nie dziwię wcale, bo dzisiaj z całego weekendu ma być najlepsza pogoda, wręcz upalnie, bo w piku za chwilę w okolicach 30 stopni. Być może, tak niektórzy przewidują, że jakiś przelotny deszcz, ale na razie to się nie zapowiada, patrząc w niebo. Jutro będzie również ciepło, ale już deszczowo. Niestety, więc ja się nie dziwię, że jak już ta pogoda dopisuje, to dzisiaj trzeba to wykorzystać.
0: Dokładnie, a jutro spotykamy się w Operze Leśnej w Sopocie.
1: A proszę pana, jak już tak mówimy o tej plaży i o tym wszystkim, budowałeś kiedyś zamki na piasku, na plaży?
0: Każdy z nas w dzieciństwie budował takie zamki z piasku, na plaży. No i najgorsze było, kiedy fala ten zamek czy tę budowlę rozmywała.
1: To przykre było, wydaje mi się, że Lady Punk nawet o tym numer nagrali.
0: Dokładnie. Zamki na piasku Lady Punk już teraz na antenie Radia Plus.

Acapulco i Ricky Epovery było kołysząco, wakacyjnie, słonecznie. No i tak też będzie jutro na deskach Opery Leśnej Albano i właśnie grupa Ricky Epovery. A początek lat 80. to był czas ich największych sukcesów.

0: Reklama.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni ,89 zł. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Starogard Gdański zamieni się w stolicę klasycznej motoryzacji. Już 17 i 18 lipca 16 zlot weteranów SZOS Historia na kołach. Zobaczysz wyjątkowe, zabytkowe pojazdy, poznasz ich historię i poczujesz klimat dawnych lat. W programie parada ulicami Starogardu Gdańskiego, koncerty Kasia Kowalska, Kobranocka oraz Tribute to Phil Collins. Starogardzka Orkiestra Dęta, a także bezpłatne atrakcje dla dzieci. Nie przegap 17 i 18 lipca Stado Ogierów w Starogardzie Gdańskim. Bilety na sck.starogard.pl oraz przed wejściem na teren imprezy.
2: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
3: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
2: Co więc powinnam zrobić?
3: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Forum Gdańsk. Od 16 do 18 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
2: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
4: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym Forum Gdańsk. 16-18 lipca. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
5: Koalicja podzielona w sprawie prezesa IPN-u. Za chwilę szczegóły. Zarzuty za pobicie człowieka napastnik miał go pomylić z Ukraińcem. Powiemy też o programie Skrzydła Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To głosowanie podzieliło koalicję rządową. Dr Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowali wszyscy posłowie PiSu, PSL-u, Konfederacji oraz część polityków Polski 2050. Przeciw były Koalicja Obywatelska i Lewica. Według premiera ta kandydatura przepadnie w Senacie. Wcześniej Sejm wybrał nowego rzecznika praw obywatelskich, to Sylwia Gregorczyk-Abram. Opozycja zarzuca jej stronniczość i współpracę z rządem. Tak odpowiadała tuż po wyborze.
6: Ja jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych, odmiennym patrzeniu na życie. Osoby, które inaczej głosowały niż ja i w inne rzeczy wierzyły. Nigdy nie wpłynęło to na mój sposób działania.
5: Kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. Pobił człowieka, bo wziął go za Ukraińca. Usłyszał już zarzuty. 34-latek odpowie za atak w centrum Łodzi. Złamał innemu mężczyźnie nos i szczękę. Szukali go policjanci, ale sam zgłosił się na komisariat.
7: W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka. Zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia. Prokurator zastosował wobec 34-latka dozór policji.
5: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej. W Łodzi mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: Toprowcy mają pełne ręce roboty. Dziś rano trzeba było ewakuować turystę z Mięguszowieckiego szczytu. Wczoraj ratownicy pomagali 16 osobom, które spadły z wysokości. Mówi Krzysztof Długopolski z Topru.
8: Kilka wypadków bardzo poważnych. Upadki z wysokości w rejonie Zawratu i Koziej Przełęczy. Te osoby były nieprzytomne. Ewakuowane i odwiezione do szpitala. Na Koziej Przełęczy upadek około 30 metrów.
5: W weekend pogoda nie będzie sprzyjała wędrówkom. Już od dzisiaj aż do niedzieli burze. Ratownicy przypominają, że w czasie burzy w górach bezpiecznie jest tylko w schroniskach.
1: Wiadomości Radia Plus.
5: 60 dzieci z ubogich rodzin otrzymało wsparcie w nauce, a nawet finansowanie obiadów. To dzięki programowi Skrzydła Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
9: To jest dużo. Środki ze skrzydeł mogą być wydane też na ubrania, na buty, na przybory szkolne, korepetycje. To po prostu wspiera dzieci w rozwoju i nie czują się gorsze, są też mniej narażone na przemoc rówieśniczą.
5: Mówiła Agnieszka Homan z krakowskiej Caritas. Darczyńcy pomagają dzieciom, wpłacając co miesiąc zadeklarowaną kwotę.
9: Cały czas oczywiście szukamy sponsorów, bo zawsze ta kolejka dzieci jest. Nawet w ciągu roku zdarzają się nam wiadomości gdzieś z parafii, że nagle coś się stało i trzeba pomóc konkretnej rodzinie.
5: Darczyńcą może zostać każdy, również firmy. Wystarczy wypełnić deklarację na stronie internetowej krakowskiej Caritas.
10: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska.
0: zakończył się kompleksowy remont zabytkowego dworu Upphagenów we Wrzeszczu. Choć budynek będzie teraz siedzibą Biura Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego, zachowana zostanie również tradycja dawnego Pałacu Ślubów, mówi Piotr Sławiński z Gdańskich Nieruchomości.
10: Wcześniej w budynku znajdowała się Fundacja RC, jednak miasto zdecydowało, że budynek będzie pełnił teraz inną rolę i fundacja musiała po prostu przenieść się do innego miejsca.
0: Inwestycja objęła prace budowlane i konserwatorskie oraz wymianę instalacji, a wartość prac to ponad 4,5 miliona złotych. Sytuacja kąpielisk nad Bałtykiem wróciła do normy. Po problemach najpierw z sinicami, a później zbyt dużym wiatrem i falami, kąpieliska w końcu zostały otwarte dla plażowiczów. Z danych udostępnionych przez Główny Inspektorat Sanitarny wynika, że woda jest zdatna do kąpieli. Problem pojawił się jednak w Kaszubskich Jeziorach. Zakaz kąpieli obowiązuje w trzech miejscach. W dwóch stwierdzono obecność bakterii E. coli, a w trzecim zakwit sinic. W Gdańsku cały czas bezchmurnie i słonecznie, teraz na termometrach nawet 28 stopni. Pogoda może zmienić się dopiero wieczorem, wtedy prognozowane są lekkie opady. Na barometrach teraz 1018 hektopaskali, a warunki biometeo są niekorzystne.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ponownie witamy z Sopotu. Jan Pasterski.
2: Marek Sierocki, dzień dobry.
1: Gościem tej godziny będzie Albano. Już jest w pobliżu naszego stanowiska radiowego i pojawi się, no i opowie nam o tym, co zaśpiewa jutro. No i w ogóle porozmawiamy o życiu.
2: To nie możemy się doczekać w takim razie.
1: Teraz już ma nam na dobry początek tej godziny i krakowski splin.

0: Felicita za nami, a w naszym studiu Albano, gwiazda jutrzejszego koncertu, pomaga nam w tej rozmowie Ewa, która zawsze tłumaczy nam wszystkie wywiady z języka włoskiego. Witam Was serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Felicita to największy przebój w Twojej karierze. Czym dla Ciebie jest ta piosenka?
1: La canzone Felicità è un tuo hit nella tua carriera. Che cosa consiste questa canzone per te?
3: Ha una storia molto interessante, Felicità, perché negli anni 70 in Italia c'era una specie di rivoluzione e di guerra civile quasi. Brigate rosse contro brigate nere, contro lo Stato e contro... C'era il disastro.
1: W latach 70. był bardzo trudny okres we Włoszech, kiedy działy się wszystkie porachunki mafijne z Brygady Czerwone, także był to czas bardzo szczególny.
3: Io italiano non mi riconoscevo più italiano. Feci di nuovo il tour in tutto il mondo, ma non cantavo quasi più in Italia.
1: Ja wcale nie przyznawałem się do tego, że jestem Włochem. Takie to były czasy. Jeździłem po świecie, śpiewałem, ale nie śpiewałem nigdy po włosku.
3: E quando nell'anno 80 mi diedero la canzone Felicità, ho detto questa è la mia risposta agli anni di grande dissidio sociale in Italia.
1: Kiedy zaproponowano mi zaśpiewanie piosenki Felicità, stwierdziłem, że właśnie to jest ten moment i ta piosenka właśnie stanie się przełomem. Zaśpiewam po to, żeby usunąć te brzydkie wspomnienia zeszłych czasów.
3: E aggiungo, Felicità ormai non è più solo una canzone, ma è un inno mondiale.
1: Chciałbym jeszcze dodać, że Felicità to nawet nie jest tylko zwykła piosenka, jest to hymn, hymn światowy.
2: A powiedz, jutro wielki koncert. Jakie przeboje będą mogli usłyszeć twoi fani tutaj w Sopocie?
1: Domani avremo un grande concerto a Sopot. Che brani potranno sentire i telespettatori?
3: Ovviamente non posso mai girare le spalle ai grandi successi. Però ci stanno nuove canzoni che saranno una grande sorpresa per il popolo della Polonia.
1: Oczywiście zaśpiewam wszystkie moje największe przeboje, ale nie mogę zapomnieć o tych właśnie najnowszych przebojach, piosenkach. Też je Państwu przedstawię.
0: Do rozmowy z naszym gościem wrócimy już za chwilę. Naszym gościem, przypomnę, Albano, gwiazda jutrzejszego wielkiego koncertu w Operze Leśnej.
4: Reklama.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
6: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i Jacob Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
8: Zapraszamy do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na wyjątkowe recitale fortepianowe cyklu Chopin nad wodami Motławy. Muzykę Chopina i innych wybitnych kompozytorów wykonają artyści związani z Gdańskiem i nie tylko. Od 16 do 26 lipca w Salonie Gdańskim z widokiem na Motławę zagrają m.in. Ludmil Angelow, Mikołaj Sikała, Michał Mossakowski czy Elżbieta Pasierowska. Więcej na www.filharmonia.gda.pl. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
4: Po reklamie.

0: nasze Sopockie Studio. Naszym gościem Albano. To twoja trzecia wizyta w Operze Leśnej w Sopocie. Ja bardzo dobrze wspominam wizytę w roku 2000, kiedy nie tylko wspaniale śpiewałeś, ale też robiłeś pompki.
1: Questa è la tua terza visita in Polonia, a Sopot, soprattutto a Sopot, sì. Io mi ricordo quella volta del 2000 e mi ricordo che facevi le flessioni in palco.
2: Le farò anche oggi, mi auguro, ma sicuramente sì.
1: Zrobię również pompki jutro na koncercie.
0: To już nie możemy się tego doczekać.
1: Rano vediamo l'ora.
2: Anch'io.
1: No właśnie. On również nie może się tego doczekać.
3: Jutro w Sopocie, no, ja na pewno nie mogę się tego doczekać. Będziemy aż dokumentowali i robili zdjęcia. W Sopocie będzie na pewno cudownie, ale też dwukrotnie występowałeś na festiwalu Eurowizji. Jak to wspominasz?
1: Oltre il fatto che noi cercheremo di anche fare una documentazione fotografica e video dei tuoi flessioni di domani sera, vorremmo chiederti che ricordi hai dei due festival di Eurovision?
2: Allora, i festival sono stati tre.
1: No, tak naprawdę to byłem na trzech festivalach
2: Due Eurovision. Con Romina.
1: Na dwóch razem z Rominą.
2: E una con una mia corista.
1: I raz z moją chórzystką.
2: Era svizzera questa corista.
1: Ta chórzystka to Szwajcarka.
2: E per quell'anno era stata invitata come rappresentante della Svizzera all'Eurofestival. E lei mi ha chiesto: Albano, perché non vieni e canti come di? Ma io sto cantando da molti anni con te, perché non vieni un giorno? Ok, ti dedico. La canzone non mi piaceva, però ho fatto un atto di amicizia per lei.
1: Ona przyjechała jako reprezentantka Szwajcarii i bardzo jej zależało, żeby zaśpiewać koniecznie ze mną. Stwierdziłem, dlaczego miałbym tego nie zrobić. Piosenka nie za bardzo mi się podobała, no ale cóż się nie robi dla przyjaźni.
0: Myślę, że odwdzięczyłeś się komuś, kto pomógł ci w początkach twojej kariery, bo pierwszy kontrakt podpisałeś z Klan Celentano, fundacją, którą kierował Adriano Celentano i pomagał młodym artystom.
1: Ma tu anche hai avuto questa bellissima storia della tua carriera che hai passato insieme a Adriano Celentano, hai fatto parte del clan Celentano. Che cosa ci puoi raccontare di questi tempi?
2: Che Adriano era, è e resterà un grande assoluto.
1: Adriano Celentano był, jest i zawsze będzie wielkim artystą.
2: Ho avuto la fortuna di conoscerlo nel 1964 e il mio primo contratto discografico è stato con il clan Celentano.
1: Miałem tą przyjemność poznać go w 1934 roku i to jest niezapomniane przeżycie. Dzięki temu ja mogłem brać udział w przedsięwzięciach Adriano Celentano, a one były zawsze wielkie.
2: Per due anni ho cantato per lui, per Adriano Celentano, in tutti i suoi tour ed è stata un'esperienza fantastica.
1: Przez dwa lata miałem zaszczyt śpiewać na jego tournée i to jest niezapomniane, wspaniałe doświadczenie.
0: Jutro będziemy podziwiali twój występ w Operze Leśnej w Sopocie. Przypomnę, że jeszcze trochę biletów zostało, a występ będzie niesamowity, nie tylko śpiew, ale też i pewne elementy sportowe.
1: Invitiamo per domani sera, perché il concerto, sappiamo che ancora ci sono dei biglietti da acquistare, per cui vi invitiamo a venire domani sera. E siccome domani non soltanto sarà protagonista la musica, ci saranno anche degli eventi sportivi.
2: Bene, io direi che se qualcuno ancora non ha comprato il biglietto, che vada subito, perché la richiesta è immensa e se lo perdono, perderanno un momento che odora di buona storia musicale.

0: Zachęcam Państwa szybciusieńko, żebyście się spieszyli z zakupem biletów, dlatego że one znikają i to w tempie zawrotnym, a stracić taką ucztę cudownej historii muzyki byłoby naprawdę szkoda.
1: Kolejne opowieści o karierze naszego gościa Albano za kilkanaście minut. Zapraszamy.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić i wsłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Sempre Sempre, nasz dzisiejszy gość, a gwiazda jutrzejszego koncertu w Operze Leśnej. Albano, śpiewałeś między innymi dla Jana Pawła II. Jak wspominasz te występy?
1: Albano, tu hai cantato anche per nostro Papa. Come tu ricordi queste esibizioni?
2: Quando sento parlare lui in polacco, mi ricorda la stessa voce di Giovanni Paolo II.
1: Ja jak tak naprawdę ciebie, Marek, słucham, to bardzo mi przypominasz głos papieża.
2: Io ho cantato sette volte per il Papa Giovanni Paolo II.
1: Miałem zaszczyt zaśpiewać 7 razy dla papieża.
2: Ricordo ancora quella serata fantastica a Rio de Janeiro.
1: Pamiętam wciąż ten cudowny wieczór w Rio de Janeiro.
2: C'erano 150.000 persone.
1: Było 150 tysięcy osób.
2: E il giorno dopo c'erano 2 milioni sulla grande spiaggia, incredibile.
1: A dzień później były 2 miliony ludzi na tej długiej plaży.
2: E quella sera allo stadio del Maracanã io ho cantato Volare per il Papa. Volare o cantare nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù, e rivolto al Papa fece con te.
1: Ja zaśpiewałem wtedy tą piosenkę na stadionie w Rio de Janeiro dla papieża i zaśpiewałem, zwracając się do niego, że to niebo namalowane niebieskim kolorem jest z tobą.
2: La cosa fantastica era che il Papa ti guardava e ti entrava proprio dentro.
1: Najpiękniejszą rzeczą jest to, że jego spojrzenie było przeszywające. Patrzył się, zaglądał w twój środek, w twoje wnętrze.
0: Bardzo dziękujemy za wizytę i zapraszamy oczywiście na jutrzejszy koncert w Operze Leśnej w Sopocie.
1: Invitiamo domani al concerto, ora dobbiamo purtroppo finire.
2: Mi dispiace, è stato un bel incontro e domani sera mi raccomando tutti allo stadio, si chiama Foresta Arena.
1: Już szkoda, że kończymy, ale zapraszam Państwa jutro na koncert do Opery Leśnej. Widzimy się jutro.
0: A my słyszymy się jutro, wraz z Jankiem od godziny
3: 14. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Radio
4: Plus. Reklama. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie!
9: 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Nie czuł ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa. Te słowa miał wypowiedzieć król Władysław Jagiełło pod Grunwaldem w 1410 roku. Widzowie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem ponownie usłyszą je 18 lipca. To właśnie w sobotę o godzinie 15 zetrą się w boju średniowieczni rycerze podczas jednego z największych widowisk historycznych w Europie. Tegoroczne Dni Grunwaldu startują 15 lipca, czyli dokładnie w rocznicę bitwy z 1410 roku i potrwają do 19 lipca.
12: Niezapomniane wrażenia gwarantowane. Przyjedźcie i dajcie się porwać niesamowitej atmosferze. Przekonajcie się, jak wyjątkowym, barwnym i gościnnym regionem są Warmia i Mazury. Do zobaczenia na polach Grunwaldu. Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Premier krytykuje prezydenta, chodzi o weto do ustawy o osobie najbliższej. W poniedziałek Wielka Brytania będzie miała nowego premiera, zostanie nim Andy Burnham. Dziś ostatni dzień 37. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Prawie 3 minuty po 14:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mocne słowa premiera po prezydenckim wecie to wyraz pogardy wobec ludzi, powiedział Donald Tusk po tym, jak Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o statusie osoby najbliższej. Według szefa rządu przepisy przygotowane przez PSL i Lewicę nie były radykalne i ideologiczne.
2: Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Ta sprawa, tak długo jak mamy do czynienia z wetem pana Nawrockiego, czy tą obsesją pana Kaczyńskiego, to obawiam się, że ta sprawa nie znajdzie dobrego rozwiązania.
1: Weto prezydenta w pełni popierają jednak politycy PiSu. Poseł Paweł Jabłoński uważa, że ustawa osłabiałaby instytucję małżeństwa.
3: To co więcej, byłoby wręcz pewnego rodzaju konkurencyjne dla małżeństwa, no bo łatwość procedur, tak? To się na początku może wydawać, że super, bardzo fajnie, taki szybki związek zostanie zawarty, no ale potem może być też bardzo szybko rozwiązany już wtedy ze szkodą, być może dla jednego z, no właśnie nie małżonków, tylko partnerów.
1: Lewica zapowiada złożenie nowego projektu ustawy, a dwie posłanki PSL-u zdecydowały o opuszczeniu Rady Parlamentarzystów przy prezydencie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest tymczasowy areszt za pożar w Świdnicy. Prokuratura zarzuca 43-latkowi, że w ubiegły weekend podpalił składowisko odpadów. Odpowie też za nielegalne wyrzucanie śmieci i zanieczyszczenie powietrza.
4: Mężczyzna stoi pod zarzutem tego, że dokonał podpalenia składowanych odpadów, między innymi paliwa alternatywnego i plastików o łącznej wadze około 100 tysięcy ton, w konsekwencji czego ogień zajął znajdujące się tam budynki. Mężczyzna formalnie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, natomiast złożył wyjaśnienia.
1: Mówił prokurator rejonowy w Świdnicy Łukasz Cimała. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi mu nawet 10 lat więzienia. Andy Burnham został nowym szefem Partii Pracy. W poniedziałek zostanie premierem Wielkiej Brytanii. Wszystko dlatego, że wcześniej ze stanowiska zrezygnował dotychczasowy lider lejburzystów, premier Keir Starmer. Brytyjskie media nazwały wybór Burnhama polityczną koronacją, bo nikt inny się nie zgłosił. Będzie siódmym premierem Wielkiej Brytanii w ciągu 10 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś ostatni dzień 37. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Krakowie. W konkursach uczestniczy 800 osób, w tym 21 grup polonijnych.
5: Ojciec Jakub, Kraków Wieczysta jest czwarty raz, ale ja natomiast jestem dopiero pierwszy. Jest to statuetka za zajęcie drugiego miejsca w konkursie Wiedzy o Polsce, konkurs o księdzu Stanisławie Staszicu. Tu się akurat udało zająć drugie miejsce, ale liczy się też dobra zabawa, liczy się też sam fakt rywalizowania z drugim człowiekiem.
1: Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Parafiada Świętego Józefa Kalasancjusza, prowadzone przez Zakon Ojców PR-ów.
6: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. W Gdańsku około 50% absolwentów szkół podstawowych wybiera szkoły branżowe i technika, mówi Aleksandra Dulkiewicz.
7: To jest efekt naszej wieloletniej strategii, efekt naszego programu Gdańsk Miastem Zawodowców i właśnie choćby w ramach także tego programu modernizujemy pracownie, warsztaty w różnych szkołach branżowych i technikach.
6: Gdańsk oprócz doposażenia pracowni w szkołach średnich modernizuje i buduje między innymi nowe żłobki. Jeden z nich na ulicy Czerskiej 6 zaprezentowany został w minioną środę. W najbliższą sobotę rozpocznie się drugi etap zmian w organizacji ruchu na węźle Hucisko w Gdańsku. Kierowców wyjeżdżających z Targu Drzewnego będzie obowiązywać nakaz skrętu w prawo w kierunku Dworca Głównego. Zmiany odczują także piesi. Zamknięte zostanie przejście przez Wały Jagiellońskie przy siedzibie Rady Miasta. To już przedostatni etap zmian, który ma potrwać 2 tygodnie. Na termometrach teraz nawet do 29 stopni i tak ciepło będzie do wieczora. W późniejszych porach prognozowane są lekkie opady. Do tego czasu zdecydowanie dominować będzie słońce. Słaby wiatr wieje z południowego wschodu, ciśnienie 1017 hektopaskali i do tego niekorzystny biometr.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: Ponownie z Sopotu witają Państwa Marek Sierocki
9: i Jan Pasterski. Dziś oczywiście opowiadamy o koncercie, który odbędzie się jutro w Operze Leśnej.

0: tej audycji dzisiaj bez wątpienia królują włoskie rytmy, za nami piosenka Volevo Danser.
1: To oczywiście wykonawcy, którzy jutro pojawią się w Operze Leśnej, czyli grupa Ricchi e Poveri, po polsku znaczy bogaci i biedni. Zespół niesamowicie popularny w naszym kraju.
0: Bardzo popularny i faktycznie, tak jak mówisz, kiedy zaczynali, to tych pieniędzy nie było zbyt wiele, ale ich menadżer powiedział im kiedyś, że jeżeli będą mieli szczęście, to wszystko się dobrze potoczy.
1: I szczęście mieli, karierę zaczęli w roku 1967. Wówczas występowali pod nazwą Fama Medium, ale potem zmienili oczywiście nazwę na Ricchi e Poveri. Wzorowali się na amerykańskiej grupie wokalnej The Mamas and the Papas. No i te początki nie były jakieś takie bardzo dobre, owocujące w przeboje. Debiutowali w roku 1968 występem na festiwalu Cantagiro z piosenką Ultimo Amore, czyli włoską wersją światowego hitu Everlasting Love. W roku 71 wystąpili na festiwalu Sanremo. Wtedy zwyczaj był taki, że jedną piosenkę wykonywało czasami kilku artystów. Tak było też w przypadku piosenki Que Sera, którą śpiewał oczywiście też José Feliciano i to jego wersja zdobyła światową popularność, ale Ricchi e Poveri wtedy już zaistnieli na rynku muzycznym. O kolejnych przebojach grupy Ricchi e Poveri już za kilkanaście minut.
2: Reklama. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
7: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
6: Co więc powinnam zrobić?
7: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Forum Gdańsk. Od 16 do 18 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
6: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
8: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym Forum Gdańsk. 16-18 lipca. Zapraszamy.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon,
10: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
13: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
14: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
17: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Za nami piosenka Come Vorrei, oczywiście to grupa Ricche Poveri, bohaterowie jutrzejszego koncertu w Operze Leśnej. Polacy bardzo lubią Włochy. Janku, ty byłeś we Włoszech?
1: Byłem kilka razy. Nigdy nie byłem w Rzymie. Moja przygoda z jeżdżeniem do Włoch rozpoczęła się od Sycylii, gdzie byłem kilkukrotnie. Później także Apulia. No, muszę przyznać, że pogoda jest wymarzona właściwie zawsze w tamtym regionie Włoch. Jedzenie jest fantastyczne. Chyba w ogóle mam takie wrażenie, że Polacy kochają taki luz, który jest we Włoszech. To, że nie trzeba się nigdzie śpieszyć, to, że jest smacznie, pięknie. No, tam się fajnie odpoczywa.

0: wszyscy od razu wstają i bawią się i śpiewają wspólnie te piosenki.
1: Ale warto sobie przyswoić przed wyjazdem do Włoch kilka takich podstawowych zwrotów, które sprawią, że ten czas będzie bardzo przyjemny, czyli na przykład margarita, cappuccino i wiesz.
0: No i trzeba pamiętać, że kolacjone to nie kolacja, tylko śniadanie.
1: No tak, ale to...
0: Znam takie przypadki, że niektórzy znajomi, jak się dowiedzieli, że kolacjone jest za darmo, to na kolację nazamawiali różnych najdroższych rzeczy, no a potem się to kończyło płaceniem dużego rachunku. No i zdziwieniem, że kolacjone to śniadanie, a nie kolacja.

0: zrobiło się romantycznie, ale włoska muzyka taka jest. Sara Perchettiamo za nami, czyli po polsku ten tytuł brzmiałby Ponieważ Cię Kocham.
1: Enzo Ghinazzi, czyli Pupo, to współtwórca tej piosenki, bo Pupo nie tylko śpiewał swoje utwory, ale też komponował dla innych. Co za zamieszanie, to pewnie dlatego, że cię kocham. To jest uczucie, które narasta bardzo powoli. Przytul mnie mocno i bądź bliżej mnie, skoro jest mi tak dobrze. To pewnie dlatego, że cię kocham. Śpiewam w rytmie twojego słodkiego oddechu. Jest wiosna, pewnie dlatego, że cię kocham. Spada gwiazda, no i powiedz mi, gdzie my jesteśmy. Ale w sumie to nie ma znaczenia. Pewnie dlatego, że cię kocham. To fragment tekstu tej piosenki. Ten utwór przeżywa drugą, trzecią młodość. Bardzo popularna piosenka, ale też za sprawą kibiców drużyny AC Milan, którzy tę piosenkę traktują jako swój hymn.
0: No, my jesteśmy i to możemy powiedzieć w Operze Leśnej w oczekiwaniu na to, co już jutro będzie się działo. Pojawimy się tam także w sobotę, no, relacjonując to wszystko, co się wydarzy, a emocje są. Mnie już one w tym momencie towarzyszą.
1: Oczywiście, że są i będą do jutrzejszego występu.
2: Reklama.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Zapraszamy do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na wyjątkowe recitale fortepianowe cyklu Chopin nad wodami Motławy. Muzykę Chopina i innych wybitnych kompozytorów wykonają artyści związani z Gdańskiem i nie tylko. Od 16 do 26 lipca w Salonie Gdańskim z widokiem na Motławę zagrają m.in. Ludmil Angelow, Mikołaj Sikała, Michał Mostakowski czy Elżbieta Pasierowska. Więcej na www.filharmonia.gda.pl. Energa z Grupy Orlen, sponsor strategiczny, marszałek województwa pomorskiego zaprasza.
2: Po reklamie.

0: dziecko. Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Nie czuw ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa. Te słowa miał wypowiedzieć król Władysław Jagiełło pod Grunwaldem w 1410 roku. Widzowie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem ponownie usłyszą je 18 lipca. To właśnie w sobotę o godzinie 15 zetrą się w boju średniowieczni rycerze podczas jednego z największych widowisk historycznych w Europie. Tegoroczne Dni Grunwaldu startują 15 lipca, czyli dokładnie w rocznicę bitwy z 1410 roku i potrwają do 19 lipca.
9: Niezapomniane wrażenia gwarantowane. Przyjedźcie i dajcie się porwać niesamowitej atmosferze. Przekonajcie się, jak wyjątkowym, barwnym i gościnnym regionem są Warmia i Mazury. Do zobaczenia na polach Grunwaldu. Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
12: Groźne burze już na zachodzie Polski, są alerty MGW. W Niemczech z powodu gradu lądował awaryjnie samolot pasażerski. Zderzenie auta osobowego z szynobusem koło Świebodzina w Lubuskiem. Jest 15. Marcin Bartnik. Zachodnia Polska już objęta frontem burzowym. Po upałach lokalnie nawałnice generują grad. Szykują się niebezpieczne godziny w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami oraz burzami.
13: Ta zmiana zacznie się już dzisiaj w zachodniej części kraju wędrówką frontów atmosferycznych. Najpierw ciepłego, później chłodnego. Czeka nas w zachodniej części kraju dzisiaj załamanie pogody, burze z gwałtownymi zjawiskami.
12: Mówił synoptyk MGW Przemysław Makarewicz. Wcześniej front burzowy pozbawił życia jedną osobę i wyrządził sporo szkód w Badenii-Wirtembergi. Na południowym zachodzie Niemiec w Karlsruhe zginął rowerzysta, na którego spadło powalone drzewo. W rejonie Stuttgartu świadkowie mówili o gradzie, którego średnica dochodziła miejscami nawet do 5 cm. Doprowadził on do awaryjnego lądowania egipskiego samolotu pasażerskiego Airbusa A320. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Jedna osoba ranna w wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Dąbrówce Wielkopolskiej koło Świebodzina w Lubuskiem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, mówi rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak.
14: Szynobusem podróżowało 46 osób, nikomu nic się nie stało. Kierowca samochodu osobowego o własnych siłach zdążył opuścić pojazd jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. W związku z obrażeniami kończyn dolnych został zabrany do szpitala. Okoliczności i przyczyny wypadku będzie badała policja.
12: Po wypadku PKP Polskie Linie Kolejowe wstrzymały ruch na odcinku Lutol-Suchy z Bąszynek. Chcesz zrobić sobie detoks cyfrowy? Wybierz się na Lubelszczyznę. Między innymi powiat włodawski mierzy się z białymi plamami. Starosta skierował już apel do Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą o interwencję. Arkadiusz Więsek.
15: Samorządowcy alarmują, brak zasięgu to już nie tylko uciążliwość. Problem dotyka zarówno przedsiębiorców i turystów, a w sytuacji kryzysowej utrudniony jest też kontakt ze służbami ratunkowymi. Białe plamy występują nawet w samej Włodawie, gdzie wejście do budynku często oznacza utratę sygnału, mówi mi starosta włodawski Mariusz Zańko.
16: Sytuacja jest rzeczywiście trudna, niepokojąca. Te białe plamy, którą dzisiaj jesteśmy, no na pewno nie sprzyja rozwoju turystyki, przedsiębiorczości, ale też o normalnym funkcjonowaniu ludzkim.
15: Starosta liczy, że modernizacja infrastruktury cyfrowej zostanie uwzględniona w ramach budowy Tarczy Wschód, co pozwoli na realną poprawę łączności i bezpieczeństwa na wschodniej granicy.
12: Z Lublina Arkadiusz Więcek, dziękujemy.
8: Wiadomości Radia Plus.
12: Udane lęgi w Parku Narodowym Ujście Warty na sztucznych platformach zamontowanych przez przyrodników wykluły się rybitwy rzeczne, kaczki, krzyżówki, a nawet mewy śmieszki.
17: Naliczyliśmy tak szacunkowo około 80 par, tak średnio do 9 par rybitw na platformie, ale to nie tylko rybitwy tam zamieszkały, mieliśmy nawet dzikich lokatorów innych, kaczkę krzyżówkę, która wyprowadziła też swoje lęgi tam, mewy śmieszki. Te platformy sprawdziły się, szopy tam nie dotarły, sukces lęgowy jest, co nas bardzo cieszy.
12: Cieszyła się wicedyrektorka parku do spraw przyrodniczych Jolanta Gaczyńska. Park Narodowy Ujście Warty zajmuje powierzchnię około 8000 hektarów. Teren jest ostoją dla ponad 270 gatunków ptaków.
18: Wiadomości z Pomorza, Anna Klonowska. Już jutro po raz 10 rusza rolkowisko. Wydarzenie organizowane na Ergo Arenie. To doskonała okazja, by po raz kolejny spotkać się i wspólnie spędzić wakacyjny czas w aktywny sposób.
19: Można się od podstaw oczywiście, zarówno dzieci w strefie nauki i zabawy dla dzieci, jak również dorośli. Natomiast musimy wiedzieć jedną rzecz, to nie są zajęcia indywidualne. Nie ma możliwości, żebyśmy skupili się na jednym tylko i wyłącznie rolkarzu, więc pierwsze kroki mogą być trudne, ale jest to możliwe.
18: Mówi Adam Rosenberg, współorganizator. Dla osób, które nie mają swojego sprzętu, a też chcą skorzystać z wydarzenia, uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu online. Gdańska sieć publicznych żłobków powiększyła się o 550 miejsc dzięki budowie dwóch nowych i rozbudowie dwóch istniejących placówek. Jak podaje gdański magistrat, miasto przeznaczyło w tym roku łącznie ponad 81 milionów złotych na wakacyjne inwestycje i remonty w infrastrukturze. W miejskich placówkach nadal dostępne są wolne miejsca, a rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Niebo nad Trójmiastem teraz lekko zachmurzone, na termometrach nawet 29 stopni. Prognozy na wieczór przewidują deszcz, ale cały czas będzie ciepło. Słaby wiatr wieje dziś ze wschodu, na barometrach 1017 hektopaskali i do tego niekorzystne warunki biometeo.
8: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
20: Ponownie z Sopotu. Dzień dobry, Marek Sierocki.
21: I Jan Pasterski, witamy serdecznie. Dziś oczywiście opowiadamy o koncercie, który odbędzie się jutro w Operze Leśnej.

0: nami duet Albano i Robina Power, Tu Sol Tanto Tu. Albano będzie jutro występował na scenie w Operze Leśnej i zaśpiewa swoje największe przeboje.
1: Czyli jedna druga tego duetu, za nami spotkanie z tym wybitnym włoskim artystą, a przed nami koncert, w którym zaśpiewa piosenki też z solowych płyt i oczywiście te największe hity duetu Albano Romina Power. Ja nie ukrywam, że przez ostatnie lata zbierałem materiały dotyczące włoskich artystów i z tego powstanie książka o takich największych włoskich przebojach, coś w rodzaju leksykonu.
0: Będzie tego sporo, bo opowiadałeś mi, że no też ta praca była wymagająca, mimo twojej wiedzy, tych haseł zgromadziłeś
1: parę dziesiąt. Dokładnie tak, a też pomagała mi nasza przyjaciółka, która była z nami podczas rozmowy z Albano, czyli Ewa Irzyk, która zawsze wspomaga nas, jeżeli chodzi o tłumaczenia włoskich artystów, i bardzo dużo ciekawych informacji, materiałów też dostałem od właśnie Ewy, bo trudno znaleźć dzisiaj, nawet w internecie, przeczesując ten internet, dużo wiadomości na temat włoskich artystów i nie wszystkie są sprawdzone, nie wszystkie są dokładne. Także jutro emocje sięgną zenitu, kiedy na scenie pojawi się Albano. Ja już pracowałem z nim. Pracowałem z nim w roku 2000, kiedy byłem szefem artystycznym festiwalu w Sopocie i wspólnie z Krzysiem Jaślarem napisaliśmy scenariusz takiego koncertu Viva Italia. Wtedy nie tylko Albano, ale także nieżyjący już Toto Cotugno, grupa i Santo California, zespół Mattia Bazar odwiedzili Polskę. Naprawdę to był fantastyczny koncert, wielomilionowa oglądalność. No i wiele takich ciekawych wspomnień. Albano, pełen energii, na scenie na przykład zaprezentował pewien taki gimnastyczny element, bo zaczął robić pompki w pewnym momencie. Pokazywał, jaką ma kondychę. No, ale był młodszy o 26 lat niż teraz.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
14: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Panli i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenas Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
17: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus.

0: z Włoch, Made in Italy, czyli O Sherry Sherry.
1: To wykonawcy jutrzejszego koncertu, grupa Ricky e Poveri. Zespół na początku był kwartetem, potem trio, a teraz oczywiście jest to duet. I ten duet zaprezentuje największe hity, które powstawały na początku lat 80. ubiegłego wieku. Mamma Maria, rok 82, Acapulco, 83. Potem kolejne piosenki, właśnie utwór Made in Italy, który przed chwilą rozróżniewał Piccolo Amore, Ciao Italii, Ciao Amore, Volevo Danzare, Hasta la Vista. Te piosenki powstawały na początku lat 80. ubiegłego wieku i one cieszyły się popularnością nie tylko we Włoszech. Wówczas w Niemczech pracowało wielu takich robotników sezonowych pochodzących z Włoch i rynek niemiecki był bardzo ważny, bo Włosi, którzy tam mieszkali, kupowali płyty włoskich wykonawców, ale też Niemcy bardzo lubili włoską muzykę, podobnie jak my. Pamiętam, że wtedy te płyty to można było tylko kupić gdzieś na giełdach, na pchlich targach. No ale kiedy pojawiała się na takiej giełdzie włoska płyta, natychmiast miała nabywców.
2: Mieliśmy taki moment w Radiu Plus, że sporo rozdawaliśmy twoich składanek, które stworzyłeś, i pamiętam, że te włoskie cieszyły się szalonym powodzeniem.
1: No właśnie, do dziś dostaję jakieś maile, czasami listy nawet, albo czasami ktoś mnie zaczepia na ulicy, gdzie jeszcze można kupić te włoskie składanki, a były na tyle popularne, że w Corriere della Sera, jeden z najpopularniejszych włoskich dzienników, pojawił się artykuł o tych składankach, że najlepsze składanki z włoską muzyką powstają gdzie? W Polsce. To było bardzo miłe. My też często gramy na antenie Radio Plus włoskie przeboje.

0: Poveri i Hasta la Vista. Ten duet jutro pojawi się na scenie w Operze Leśnej w trakcie koncertu, na który już bardzo czekamy.
1: Możemy Państwu zdradzić, że praktycznie scena już jest gotowa, nagłośnienie, oświetlenie. Ponoć chyba biletów już nie ma, nie wiem, może jakieś ostatnie zostały, także jeżeli macie Państwo ochotę, to zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie, ale tym bardziej się cieszymy, że mieliśmy taki czas, kiedy te zaproszenia na ten właśnie jutrzejszy koncert rozdawaliśmy Wam w Radiu Plus, także z częścią, myślę, mocnej reprezentacji słuchaczy Radia Plus jutro się zobaczymy.
1: Liczę na to, bo zawsze przed koncertem prezentuję taki set muzyczny, opowiadam o bohaterach koncertu, jutro będę opowiadał też o innych włoskich przebojach.
0: Czyli wprowadzisz taki fajny nastrój włoską muzyką już też.
1: Dokładnie tak. Lubimy Włochy, lubimy włoską muzykę, lubimy też włoskie jedzenie.
0: Bardzo dziękujemy za dzisiaj.
1: No a dzisiaj spotykamy się jeszcze ze mną i z piosenkami zmiksowanymi non-stop w naszej prywatce od 20 do 24.
0: Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: I Jan Pasterski również.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Czy wygra Polska?
10: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i JQ Plichta włączony.
13: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i JQ dostępnymi od ręki.
12: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
13: Omoda i JQ Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej. Drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
17: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: oszczędności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Po reklamie.
8: Prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Mamy sejmowe komentarze. Ponad 1/3 kraju jest zagrożona suszą rolniczą. Wody Polskie i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego tworzą aplikację o bobrach. Jest 16. Marcin Bartnik. Ta decyzja uderza w 2 miliony Polek i Polaków żyjących w związkach partnerskich. To komentarze posłów koalicji do weta Karola Nawrockiego. Prezydent, przypomnijmy, zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Uzasadnił, że proponowane przepisy osłabiałyby status małżeństwa chronionego przez konstytucję. Mateusz Gołębiewski.
9: Prezydent już wcześniej informował o tym, że ustawy w tym kształcie nie podpisze. Urszula Pasławska, wiceprezes PSL, komentuje decyzję Karola Nawrockiego, mówiąc, że na podpis czekało ponad 2 miliony osób, które żyją w takich związkach.
10: Państwo nie jest od oceniania obywateli, państwo jest po to, aby ułatwiać życie obywatelom.
9: Z kolei minister do spraw równości Katarzyna Kotula podkreślała, że prezydent nie chciał rozmawiać na temat ustawy na żadnym etapie jej przygotowania.
11: Nie było dobrej woli ze strony Pałacu Prezydenckiego do tego, żeby przynieść tam jakieś poprawki na posiedzenie komisji, gdzie byli prezydenccy wysłannicy.
9: Projekt przewidywał zawieranie przed notariuszem umowy rejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego, dostępnej również dla par jednopłciowych.
8: Po wecie prezydenta Lewica zapowiada złożenie nowego projektu. Trwają poszukiwania kierowcy ciężarówki, który wczoraj podczas kontroli drogowej na S10 w okolicach Czerniewic staranował radiowóz służby celno-skarbowej. Mundurowi ruszyli w pościg autostradą A1 do węzła Ciechocinek, relacjonuje Justyna Pasieczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej.
12: Kierowca zignorował polecenia, dwukrotnie uderzył w radiowóz, najpierw w jego tył, a następnie z dużą siłą w bok, próbując zepchnąć radiowóz z autostrady. Ciężarówkę znaleziono później na skraju lasu, gdzie po uderzeniu w drzewo została przez kierowcę porzucona.
8: Jak się okazało, pojazdem przewożony był niebezpieczny ładunek.
12: Na naczepie funkcjonariusze znaleźli 12 pojemników typu Mauser z cieczą. Wstępne badania przeprowadzone przez patrol chemiczny wykazały, że znajdują się w nich żrące substancje zasadowe, prawdopodobnie stanowiące niebezpieczne odpady. W kabinie ciężarówki funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki.
8: Trwają intensywne poszukiwania kierowcy. Ponad 1/3 kraju jest zagrożona suszą rolniczą. Najbardziej narażone są województwo kujawsko-pomorskie, północne Mazowsze oraz części Wielkopolski i zachodniopomorskiego. Przyczyną są trudne warunki pogodowe, które z roku na rok stają się coraz bardziej ekstremalne.
13: Ten rok jest w ogóle bardzo trudny. Od przymrozków, od suszy, która była w maju, w kwietniu. No i teraz mamy znów wysokie temperatury, znów brak deszczu. W części kraju nie ma opadów. Jesteśmy w trakcie żniw.
8: Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, i dodaje, co należy zrobić.
13: I na rozwiązania systemowe na przyszłość, żeby to ryzyko zmniejszać, czyli zabezpieczać się od tego, czyli program retencji wody, gospodarka wodna, dobry system ubezpieczeń, to jest podstawą.
8: Producenci czekają teraz na pomoc od państwa.
14: Wiadomości Radia Plus.
8: Wody Polskie wspólnie z naukowcami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przygotowują aplikację, dzięki której każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej. W ten sposób powstanie pierwsza ogólnopolska baza działalności tych zwierząt. Naukowcy chcą sprawdzić, jak duży wpływ mają na retencję.
0: Opracowujemy aplikację, dzięki której każdy mieszkaniec kraju, który zauważy gdzieś bobra, będzie mógł go zgłosić. Dzięki temu zrobimy sobie taką mapę siedlisk bobrowych w całym kraju.
8: Mówi rzecznik prasowy Wód Polskich Filip Szatanik i wyjaśnia, jaki jest cel stworzenia takiej mapy.
0: Dzięki temu będziemy mogli stwierdzić, czy rzeczywiście te bobry, jak twierdzą organizacje środowiskowe, ekologiczne, mają duży udział w retencji, czyli w gromadzeniu wody. Ile tych bobrów w końcu w Polsce mamy?
8: Aplikacja ma zostać uruchomiona w ciągu najbliższych tygodni. Zebrane dane posłużą do badań prowadzonych przez naukowców z SGGW.

na Pomorzu sporo słońca, ale zachmurzenie miejscami duże, a na zachodzie regionu nawet do całkowitego. Termometry pokazują od 25 do 29 stopni. Wiatr umiarkowany południowo-wschodni, ciśnienie 1014 hektopaskali. Nocą temperatura około 19-20 stopni. Jutro słońce zobaczymy, ale dominować będą chmury, miejscami też opady deszczu i burze. Termometry pokażą w sobotę do 24 stopni. W niedzielę będzie podobnie.

0: Radio Plus, 9 minut po godzinie 16. Marek Dmuchowicz, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów w piątek 17 lipca. Oto dzisiejsze tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W Gdańsku trwają ostatnie przygotowania do tegorocznego jarmarku świętego Dominika. To już 766. edycja tego wydarzenia.
2: Jarmark to ważne wydarzenie gospodarcze dla naszego miasta, dla regionu, ale także Polski. Świadczą o tym choćby liczby. W tym roku to około 715 stoisk, z czego 250 stoisk to stoiska przedsiębiorców z województwa pomorskiego.
0: Ergo Arena zaprasza mieszkańców Trójmiasta na kolejną edycję rolkowiska, w tym roku już po raz 10.
3: Przez lata wypracowaliśmy formułę, która świetnie się sprawdza. Obok głównej strefy jazdy oferujemy m.in. strefę dla dzieci, naukę jazdy oraz strefę hokeja na rolkach. Te atrakcje cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem, dlatego z powodzeniem kontynuujemy je w kolejnych edycjach.
0: W niedzielę rozpocznie się Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Wydarzeniu towarzyszyć będzie akcja Święty Krzysztof, jeden grosz za jeden kilometr.
4: Jesteśmy zaproszeni w ten sposób, poprzez udział w akcji jeden grosz za jeden kilometr, do tej rodziny motoryzacyjno-misyjnej kierowców i podróżujących, którzy w duchu dziękczynienia za każdy kilometr składają swoje grosze na środki transportu dla misjonarzy.
0: W dzisiejszym magazynie również Auto Plus Jarka Zgierskiego oraz aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, 18 minut po godzinie 16. Gdańsk na ostatniej prostej, jeśli chodzi o przygotowania do tegorocznej edycji Jarmarku Świętego Dominika.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Jarmark rozpocznie się już prawie za tydzień, 25 lipca i potrwa do 16 sierpnia. W tym roku organizatorzy zaplanowali nowe atrakcje i tematyczne wydarzenia. Na miejscu czekać będzie ponad 700 różnych stoisk. Co zobaczymy w tym roku, o tym w materiale Anny Klonowskiej.
2: W samym sercu Gdańska przeszłość spotyka się z teraźniejszością i tu każdy ma swoją historię. To hasła, które tworzą tegoroczną edycję Jarmarku Świętego Dominika. Tradycja jarmarku ma już 766 lat, a więc historia sięga 1260 roku. Od tamtego czasu jarmark odbywał się w Gdańsku bez przerwy aż do II wojny światowej, a później odrodził się na początku lat 70. Współcześnie uważany jest za jedną z największych atrakcji turystycznych w Polsce i jedno z największych wydarzeń plenerowych w Europie. To miejsce, gdzie swoją historię piszą rzemieślnicy, artyści, odkrywcy, kolekcjonerzy i smakosze. Ma też ogromne znaczenie dla Gdańska, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
3: Jarmark to ważne wydarzenie gospodarcze dla naszego miasta, dla regionu, ale także Polski. Świadczą o tym choćby liczby. W tym roku to około 715 stoisk, z czego 250 stoisk to stoiska przedsiębiorców z województwa pomorskiego, a 150 z nich to gdańskie firmy, gdańscy przedsiębiorcy. Myślę, że to bardzo mocno też pokazuje, że jest to ważne wydarzenie gospodarcze dla nas tu lokalnie w Gdańsku, jak i na Pomorzu.
2: W tym roku pośród 715 stoisk znajdziemy rękodzieła, antyki, produkty regionalne, gastronomię i dzieła lokalnych artystów i projektantów. Dodatkowo w programie znajdą się koncerty chopinowskie i jazzowe, festiwal muzyki barokowej i zespołów ludowych, międzypokoleniowe potańcówki, a nawet strefy sportu i wiele więcej.
3: Ale jarmark to nie tylko sam handel i z tego bardzo się cieszę, że program kulturalny co roku jest bardzo, bardzo ciekawy, zróżnicowany, odbywa się w różnych miejscach i trafia do bardzo różnych gustów naszych odbiorców, ale jarmark to także ważna rozmowa na tematy społeczne. Cieszę się, że od wielu lat program społeczny jarmarku współtworzy zarówno Gdańska Rada Seniorów, jak i Młodzieżowa Rada Miasta.
2: Nie możemy zapomnieć też o korzeniach Jarmarku Świętego Dominika. 766 lat temu gdańscy dominikanie otrzymali przywilej organizowania jarmarku, co otworzyło Gdańskowi okno na świat. Po tylu latach klasztor dominikanów w Gdańsku jest sercem wydarzenia, a do klasztoru zaprasza dominikanin ojciec Michał Osek.
4: Szanowni Państwo, podczas Jarmarku Świętego Dominika Gdańsk zawsze podkreśla swój charyzmat gościnności, także klasztor w tym czasie jest szczególnym takim miejscem, gdzie spotykamy się i w tym roku także to będzie miejsce spotkań, taką przestrzenią, gdzie będzie można i posłuchać muzyki, i doświadczyć sztuki, a także odpocząć.
2: Organizacja jarmarku to wyzwanie dla miasta i mieszkańców, głównie z gdańskiego Śródmieścia. Jarmark na kilka tygodni zmienia rytm życia w tej części miasta, a organizatorzy starają się wesprzeć mieszkańców, mówi Andrzej Bojanowski, prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich.
5: Dla nas kluczowi są mieszkańcy. To myślę, że to się zmieniło na przestrzeni ostatnich 10-15 lat. Jesteśmy w głębokim dialogu z nimi, spotykamy się wielokrotnie, słuchamy ich bolączek, staramy się na nie reagować. Nie wszystkie jesteśmy w stanie zminimalizować do zera, bo po prostu wchodzimy na te ulice, stawiamy tam tą infrastrukturę.
2: 25 lipca jarmark rozpocznie się ceremonią z udziałem akrobatów i tancerzy i potrwa do 16 sierpnia. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: Magazyn reporterów Radia Plus do 18. A za chwilę w magazynie zaproszenie do Ergo Areny na kolejną edycję rolkowiska.
6: Wydarzenia, które początkowo przyciągało głównie pasjonatów jazdy na rolkach, stało się ono rozpoznawalnym wakacyjnym cyklem, na który chętnie przychodzą całe rodziny.
1: Wakacje z Radiem Plus.
7: Reklama. Miau!
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
13: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
14: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Po reklamie.

0: W magazynie teraz zaproszenie na rolki. Wielu mieszkańców Trójmiasta powtarza, że brakuje im wydarzeń, które łączą sport, zabawę i wspólny czas z rodziną. W tym roku po raz 10 odpowiedzią na tę potrzebę ma być właśnie rolkowisko w Ergo Arenie. Ignacy Motoliński sprawdził, co czeka uczestników tegorocznej jubileuszowej edycji.
1: 6 stref, 4000 metrów kwadratowych płyty głównej i całkowicie bezpłatny wstęp. Tak w skrócie można opisać rolkowisko w Ergo Arenie. W tym roku wydarzenie świętuje jubileusz. To już 10. edycja, mówi Aleksandra Franczak z Ergo Areny.
2: Przez lata wypracowaliśmy formułę, która świetnie się sprawdza. Obok głównej strefy jazdy oferujemy m.in. strefę dla dzieci, naukę jazdy oraz strefę hokeja na rolkach. Te atrakcje cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Dlatego z powodzeniem kontynuujemy je w kolejnych edycjach.
1: Organizatorzy, czyli spółka Hala Gdańsk-Sopot, podkreślają, że to właśnie jubileuszowa edycja. Co zmieniło się przez te 10 lat?
2: Przede wszystkim bardzo rozwinęła się społeczność wokół rolkowiska. Z wydarzenia, które początkowo przyciągało głównie pasjonatów jazdy na rolkach, stało się ono rozpoznawalnym wakacyjnym cyklem, na który chętnie przychodzą całe rodziny. Podczas jednej edycji odwiedza nas łącznie około 8000 osób.
1: Mimo rosnącej popularności formuła się nie zmienia. Wstęp na rolkowisko od lat jest bezpłatny.
2: Od początku zależało nam na tym, żeby rolkowisko było dostępne dla każdego. Dlatego konsekwentnie utrzymujemy ten bezpłatny wstęp. Kluczowe jest wsparcie i zaangażowanie miasta Gdańska i miasta Sopotu, które od lat dostrzegają wartość inicjatyw promujących aktywny i zdrowy styl życia.
1: Nie trzeba mieć własnego sprzętu, żeby wziąć udział w zabawie, mówi Adam Rosenberg ze Skate Areny, jednego z partnerów wydarzenia.
3: Nie ma problemu, żeby wejść na naszą, na link specjalnie dedykowany pod wynajem tego sprzętu. On znajduje się czy to na stronie Ergo Areny, czy to na naszym fanpage'u rolkowiska, czy na Skate Arenie. Należy wejść ten link, zarezerwować termin, zapisać, jakie są potrzebne rzeczy, czy rolki, czy ochraniacze, czy kask, z jednym wyprzedzeniem i banalnie proste, odbieramy wtedy na Ergo Arenie, natomiast nie ma możliwości, żeby wynająć bezpośrednio na Ergo Arenie bez rezerwacji.
1: A co z osobami, które nigdy wcześniej na rolkach nie stały? Czy płyta główna jest bezpieczna również dla nich?
3: Można się użyć od podstaw oczywiście, zarówno dzieci w strefie nauki i zabawy dla dzieci, jak również dorośli. Natomiast musimy wiedzieć jedną rzecz, to nie są zajęcia indywidualne. Nie ma możliwości, żebyśmy skupili się na jednym tylko i wyłącznie rolkarzu, więc pierwsze kroki mogą być trudne, ale jest to możliwe. Można się czegoś nowego nauczyć, można poznać nowych ludzi, bez względu na pogodę, bo to co ważne, czy będą burze, czy będą wiatry, to w hali Ergo Arena zawsze to rolkowisko się odbędzie, ponieważ jesteśmy pod dachem, jeździmy na płycie głównej.
1: Rolkowisko w Ergo Arenie rusza w najbliższy weekend i potrwa z przerwami aż do końca sierpnia. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
4: Wakacje z Radiem Plus.

0: popołudniowy program Radia Plus do 17, niespełna 19 minut i jeszcze w tej części magazynu akcji Święty Krzysztof, 1 grosz za 1 kilometr. Szczegóły za chwilę.
1: Ogólnie stan pojazdów na Madagaskarze jest bardzo kiepski. Nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości.
2: Reklama.
3: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej

0: www.mediaexpert.pl.
1: Nie czuw ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa. Te słowa miał wypowiedzieć król Władysław Jagiełło pod Grunwaldem w 1410 roku. Widzowie inscenizacji Bitwy pod Grunwaldem ponownie usłyszą je 18 lipca. To właśnie w sobotę o godzinie 15 zetrą się w boju średniowieczni rycerze podczas jednego z największych widowisk historycznych w Europie. Tegoroczne Dni Grunwaldu startują 15 lipca, czyli dokładnie w rocznicę bitwy z 1410 roku i potrwają do 19 lipca.
2: Niezapomniane wrażenia gwarantowane. Przyjedźcie i dajcie się porwać niesamowitej atmosferze. Przekonajcie się, jak wyjątkowym, barwnym i gościnnym regionem są Warmia i Mazury. Do zobaczenia na polach Grunwaldu. Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie!
1: 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Prezydent zawetował status osoby najbliższej. Zarobki lekarzy budzą kontrowersje. Będą pod kontrolą. Upał i burze. Jakich błędów nie należy popełniać?
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.

0: Radio Plus 13 minut do 17. Już w tę niedzielę rozpocznie się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Wydarzeniu jak co roku towarzyszyć będzie akcja Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr. To okazja, by wesprzeć misjonarzy na krańcach świata i do refleksji nad bezpieczeństwem na drogach. Szczegóły Aneta Paszko.
2: Główne uroczystości z okazji rozpoczęcia 27. Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa odbędą się w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Radzyminie, gdzie będzie można w niedzielę poświęcić pojazdy. W tym roku wydarzeniu towarzyszy hasło trwającego roku duszpasterskiego Uczniowie Misjonarze, mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska, zastępca krajowego duszpasterza kierowców.
3: Z dopowiedzeniem, że mamy świecić tym dobrym przykładem, świecić, odbijać światło Chrystusa właśnie poprzez nasze życie, dawać dobre świadectwo, ale też wspierać dzieło misyjne modlitwą, troszczyć się o misję i to jest też nasz jakby obowiązek ludzi wierzących.
2: Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa odbędą się w dniach 19-26 lipca. Każdego roku wydarzeniu towarzyszy akcja 1 grosz za 1 kilometr przejechanej drogi. Dla nas wszystkich to okazja, by w praktyce pokazać, że jesteśmy uczniami misjonarzami, dodaje ksiądz Kraśnicki.
3: To jest oczywiście ta zachęta, że w ten sposób odpowiadamy na to, uczniowie misjonarze, że stajemy się misjonarzami. Jesteśmy zaproszeni w ten sposób, poprzez udział w akcji 1 grosz za 1 kilometr, do tej rodziny motoryzacyjno-misyjnej kierowców i podróżujących, którzy w duchu dziękczynienia za każdy kilometr składają swoje grosze na środki transportu dla misjonarzy.
2: W ramach akcji 1 grosz za 1 kilometr tylko w zeszłym roku udało się zrealizować 130 projektów w 34 krajach świata i zakupić ponad 1100 pojazdów dla misjonarzy. Dzięki akcji rowery dla uczniów udało się na przykład pomóc dzieciom w Republice Środkowoafrykańskiej, mówi pasterzanka, misjonarka, siostra Renata Grzegorczyk.
4: Trzymaliśmy też ambulans do jednej z przychodni, ponieważ jest problem z dostarczeniem chorych do szpitala, też takiej pomocy kobietom ciężarnym szczególnie. Otrzymaliśmy także motor do depoty z hurtownia leków, po to, żeby pracownicy mogli na czas przyjechać do pracy, żeby mogli dostarczyć leki, które są bardzo potrzebne, niekiedy niezbędne. Otrzymaliśmy także 20 wózków inwalidzkich, tak zwane tricykle, czyli trzykołowe dla osób niepełnosprawnych. Czyli to wszystko służy temu, żeby pomagać ludziom i żebyśmy my mogli im jak najlepiej służyć. Za to też bardzo dziękujemy za tą wszelką pomoc i prosimy o włączenie się w akcję Świętego Krzysztofa.
2: Pojazdy są wciąż priorytetem na krańcach świata, przyznaje biskup Marek Ochlak, proboszcz jednej z diecezji na Madagaskarze.
5: Prosty, przeciętny człowiek nie ma za dużego dostępu, dlatego że środki transportu są bardzo drogie, a do tego płaci się prawie 40% cła. Ogólnie stan pojazdów na Madagaskarze jest bardzo kiepski, a więc one są przede wszystkim zagrożeniem. Nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości.
2: MIWA Polska zaprasza kierowców, by włączyli się w akcję Święty Krzysztof i za każdy bezpiecznie przejechany kilometr przeznaczyli 1 grosz na środki transportu dla misjonarzy. Dbając o własne bezpieczeństwo, można przy okazji pomóc innym. Jak przekonuje ksiądz Kraśnicki, każdy może być świętym tym Krzysztofem na drodze.
3: Krzysztof niosący Chrystusa, czyli ten, który nie tylko pomaga misjom, ale ten, który czyni dobro. Wtedy można powiedzieć, że jesteśmy tymi Krzysztofami. To jest takie nawiązanie do papieża Franciszka, który powiedział, że z racji chrztu każdy z nas ma drugie, jakby drugie imię, Chrystoforos, czyli niosący Chrystusa.
2: Tydzień Świętego Krzysztofa wraz z akcją Święty Krzysztof organizowany jest od 2000 roku. Aktualnie w 99 krajach świata pracuje ponad 1600 polskich misjonarzy i misjonarek, którzy potrzebują naszego wsparcia w mnożeniu dobra. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Kończymy pierwszą część magazynu. Do 17 pozostało 9 minut. W części drugiej wjeżdża Jarek Zgirski.
6: Coraz większa dostępność chińskich samochodów na polskim rynku zwiększa zainteresowanie potencjalnych nabywców, a to rodzi pytanie, czy jest się czego bać? I w dzisiejszym magazynie postaramy się na nie odpowiedzieć, zaś w części testowej Hyundai Tucson w wersji PHEV, czyli pożegnanie z modelem.
0: Auto Plus po 17 w magazynie, a za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Marcin Bartnik.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Moc oszczędności w Lidlu.
6: Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
0: Po reklamie.
9: Radio Plus.
10: Niemal cała Polska w alertach burzowych. Aktywny front przechodzi nad Wielkopolską. Tragiczny wypadek w stołecznej kolejce WKD. Zmarł jeden z pasażerów. Aktywiści wracają nad Morskie Oko i zapowiadają protest w sprawie transportu konnego. Jest 17. Marcin Bartnik. Niemal cała Polska w alertach pogodowych. Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w całej zachodniej i centralnej części kraju. Front przechodzi już przez Wielkopolskę. Na linii nasz poznański reporter Bartosz Łojewski, który ma najnowsze informacje.
11: Jak powiedział mi oficer dyżurny wielkopolskich strażaków, na razie nie ma zgłoszeń o podtopieniach. Interwencje dotyczą głównie połamanych drzew, które blokują drogi. Strażacy obsługują teraz około 50 tego typu zgłoszeń. Najwięcej ich zanotowano w Wolsztynie, Nowym Tomyślu, Rawiczu i Kościanie.
10: W kolejnych godzinach burzowy front będzie przesuwał się w głąb kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z ostrzeżeniem do mieszkańców 14 województw. Burzowa pogoda ma utrzymywać się także jutro. Tragiczny wypadek w stołecznej kolejce dojazdowej WKD. Pociąg relacji Grodzisk Mazowiecki - Warszawa został zatrzymany po tym, jak jeden z pasażerów nagle zasłabł. Mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. W związku z prowadzonymi działaniami ruch pociągów WKD w kierunku Warszawy został czasowo wstrzymany. Utrudnienia na kolei także w Małopolsce. Poważny wypadek na linii Nowy Sącz - Muszyna. Kilka wagonów pociągu towarowego wpadło do rzeki. Trasa została zamknięta.
12: Na wysokości stacji Wierchomla doszło do wykolejenia pociągu towarowego, więc w tym momencie ruch w kierunku Krynicy także z powrotem na pewno przez wiele godzin będzie wstrzymany. W związku z tym pasażerowie muszą śledzić komunikaty. Na miejscu są już służby.
10: Powiedział nam Tomasz Michałowski, burmistrz Piwnicznej Zdroju. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tego wypadku. Aktywiści wracają nad Morskie Oko i zapowiadają protest. Jutro organizacje prozwierzęce organizują tam kolejną pikietę w sprawie transportu konnego do Morskiego Oka. To m.in. przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, mówi profesor Joanna Marcinkowska, organizatorka protestu.
13: Tak zwany kompromis między ministerstwem a TPN-em okazał się fikcją. Z tych zapowiadanych 16 busów elektrycznych są 3 czy 4, a konie nadal ciągną turystów pod górę, bo jak słyszymy, tu cytuję, są elementem krajobrazu kulturowego i atrakcją turystyczną Podhala. To są skandaliczne słowa. Transport konny do Morskiego Oka musi przejść do historii i będziemy o to walczyć tak długo, aż to się nie stanie.
10: Protest ma trwać od 9 do 21 i jednocześnie zainaugurować ogólnopolską kampanię społeczną nawołującą do rezygnacji z transportu konnego w Tatrach.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Piłkarski świat czeka na finał mundialu. O tytuł najlepszej piłkarskiej drużyny świata powalczą w niedzielę reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Kibice obu drużyn wierzą w zwycięstwo swoich zespołów, a emocji z pewnością nie zabraknie.
14: Jakie emocje przed niedzielnym finałem?
15: Zdenerwowany 100%, moje dzieci też. Teraz czekamy na niedzielę.
14: Jaki obstawiamy wynik meczu?
15: Argentina, 2-1.
14: I kto strzeli te bramki? Czy Messi strzeli bramkę?
15: Może być. Teraz jest bardzo ważne dni. Mamy Messi, ostatni mecz Messi. Messi ma opcję na rekord.
10: Z Christianem, Argentyńczykiem mieszkającym w Warszawie, rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada, a mecz finałowy, przypomnijmy, w niedzielę o 21 czasu polskiego.
16: Pogoda.
0: Na Pomorzu wciąż pojawia się słońce, miejscami fragmenty nieba bezchmurnego, głównie we wschodniej części, ale miejscami też zachmurzenie duże, a nawet całkowite na zachodzie i południu regionu. Termometry pokazują teraz od 24 do 28 stopni, wiatr umiarkowany południowo-wschodni, ciśnienie 1014 hektopaskali, nocą około 19-20 stopni. Jutro słońca miejscami całkiem sporo, ale dominować będą chmury, miejscami też opady deszczu i burze. Termometry pokażą w sobotę do 24 stopni, niedziela podobna.

0: Richard Marx rozpoczął nam muzycznie tę godzinę. Prawie 9 minut po godzinie 17. Marek Dmuchewicz, zapraszam teraz na drugą część magazynu Reporterów. No a w niej przede wszystkim wieści ze świata motoryzacji będą.
1: Coraz większa dostępność chińskich samochodów na polskim rynku zwiększa zainteresowanie potencjalnych nabywców, a to rodzi pytanie, czy jest się czego bać? I w dzisiejszym magazynie postaramy się na nie odpowiedzieć, zaś w części testowej Hyundai Tucson wersji PHEV, czyli pożegnanie z modelem.
0: Autobus Jarek Zgirski już za chwilę. A na koniec oczywiście jeszcze przed 18 pojawią się aktualności z Watykanu. Zapraszam.
2: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, 16 minut po godzinie 17, magazyn reporterów. Jarosław Zgirski przyjechał, a państwo wiedzą, co to znaczy.
1: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry, zmotoryzowanym i nie tylko. Swój epilog na razie nieprawomocnie ma sprawa tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej, gdzie rozpędzone auto w rękach pijanego Łukasza Żaka staranowało pojazd, którym jechała czteroosobowa rodzina. Zginął młody ojciec, sprawca wypadku zaś robił wszystko, by kary uniknąć. Wczoraj sąd skazał Łukasza Żaka na 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, nie znajdując żadnej okoliczności łagodzącej. Skazał też kolegów obwinionego za nieudzielenie pomocy po wypadku i mataczenie zarówno na miejscu, jak i podczas samej rozprawy. Tym wyrokiem chronię ludzi przed panem, powiedział w kierunku głównego oskarżonego odczytujący werdykt i uzasadnienie sędzia prowadzący rozprawę Maciej Mitera. No i nie sposób się z nim nie zgodzić. Trudno jednak się nie dziwić, że owa ochrona rozpięła się nad obywatelami dopiero, gdy wydarzyła się taka tragedia, a przecież Łukasz Żak miał już wcześniej orzeczone 4 zakazy prowadzenia pojazdów. No i jest to pole do rozmyślań dla decydentów, którzy w błahych sprawach potrafią przecież i słowo i czynem dawać odpór niedowiarkom. Najwyższy czas dostroić do tego na co dzień wymiar sprawiedliwości. Nic nie wskazuje na to, że chińskie samochody są bardziej awaryjne niż ich europejscy czy japońscy rywale. To wnioski z obserwacji mechaników niezależnych warsztatów. To, co może budzić największe obawy, to dokładane już po wyprodukowaniu auta instalacje gazowe. Kupujący mylą tą przeróbkę z fabryczną instalacją EPG, dokładaną na etapie produkcji. No a to wiąże się z sygnalizowanymi przez nabywców tych dokładanych z kłopotami eksploatacyjnymi. Chińskie samochody z jednej strony kuszą bogatym wyposażeniem, z drugiej mają istotne wady użytkowe, twierdzi Adam Lenord, ekspert Profi Auto, firmy zrzeszającej serwisy samochodowe i hurtownie części.
3: Fotele często regulowane są elektrycznie, ale zakres regulacji bywa ograniczony. Brakuje na przykład regulacji długości czy pochylenia siedziska. Wnętrza imponują, jednak ergonomia nie zawsze będzie idealna, zwłaszcza dla wyższych kierowców. Układ jezdny także pozostawia sporo do życzenia. Co prawda zawieszenie jest komfortowe, miękkie i dobrze tłumi nierówności, ale w ekstremalnych sytuacjach jest nieprzewidywalne. Oceniając zakup na chłodno, może okazać się, że nieco droższe auta marki europejskiej czy japońskiej będzie długofalowo lepszym wyborem. Zwłaszcza gdy porównywamy nie tylko pierwsze wrażenie, ale także komfort jazdy, prowadzenie i koszty użytkowania.
2: Największe obawy budzi wśród decydujących się na model chińskiej marki dostępność części. Nie od dziś na forach internetowych i portalach motoryzacyjnych znaleźć można informację, że z pozoru banalna naprawa potrafi trwać tygodniami. Trzeba jednak wyraźnie oddzielić raczkujące chińskie marki od dużych i znanych, takich jak MG, Omoda, Jeco, BYD, Bike czy Chery. To, co odróżnia tak zwane Chińczyki od aut europejskich, koreańskich czy japońskich, to niewielka liczba wersji. Nie ma więc kilku różnych stylizacji jednego modelu z innymi zderzakami. Podobnie jest z wyposażeniem, bo w europejskich autach jest dużo wersji jednego modelu, na przykład z różnymi reflektorami. W chińskich autach drogie reflektory matrycowe są raczej niedostępne. Nie ma też różnych wersji zawieszenia czy napędu, a to upraszcza przecież dostępność części. Części do najpopularniejszych chińskich modeli aut są na rynku, przekonuje Adam Lenord.
3: Co prawda nie zawsze od ręki, ale możliwe do sprowadzenia. Trzeba jednak liczyć się z tym, że na niektóre zamówienia czeka się raczej tygodniami niż dniami. Ale nie dotyczy to wyłącznie chińskich marek. Rynek ostatnio zmienił się i klienci popularnych marek europejskich również potrafią czekać tygodniami na oryginalne części. Dlatego obawy dotyczące dostępności części do chińskich aut często są większe niż wynika to z realiów rynku. Dodatkowo warto podkreślić, że chińskie auta są stosunkowo proste technicznie, przynajmniej w wersjach spalinowych, a podzespoły pochodzą od znanych dostawców europejskich.
2: Na razie jest jednak jeden spory minus – brak tańszych zamienników. Ich producenci dopiero badają głębokość tego rynku i z opóźnieniem dostosują się do oczekiwań. Komisja Europejska jeszcze nie przyjęła założeń programu Made in Europe, mającego chronić unijny rynek przed chińską ofensywą motoryzacyjną, a już pojawiają się sygnały, że akcja będzie mocno utrudniona. Raport unijnej organizacji ekologicznej Transport i Środowisko alarmuje, że do 2033 roku chińskie fabryki w Unii Europejskiej mogą produkować do 1 000 000 aut rocznie, ale jeszcze w 2035 roku bardzo wiele chińskich samochodów sprzedawanych w Europie ma pochodzić z kraju środkowego. plotka. Największe chińskie koncerny chcą inwestować w Europie, a Hiszpania i Węgry to obecnie największy magnes dla chińskich inwestorów. Teraz przerwa, a po niej nerwowość i drożyzna na rynku paliw, a w teście spalinowo-bateryjny SUV Hyundai'a tuż przed jesienną premierą nowej wersji.
1: Auto Plus.
4: Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
9: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
8: Co więc powinnam zrobić?
9: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Forum Gdańsk. Od 16 do 18 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
8: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
10: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym Forum Gdańsk. 16-18 lipca. Zapraszamy.
11: Zapraszamy do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na wyjątkowe recitale fortepianowe cyklu Chopin nad wodami Motławy. Muzykę Chopina i innych wybitnych kompozytorów wykonają artyści związani z Gdańskiem i nie tylko. Od 16 do 26 lipca w Salonie Gdańskim z widokiem na Motławę zagrają m.in. Ludmil Angelow, Mikołaj Sikała, Michał Mostakowski czy Elżbieta Paśrowska. Więcej na www.filharmoniagda.pl. Główny sponsor i mecenas kultury PGE Polska Grupa Energetyczna. Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
15: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
16: Po reklamie.

0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Drugą część magazynu rozpocznę od informacji o cenach paliw. Z danych biura Reflex wynika, że ceny paliw rosną. Regularnej benzyny w ostatnim tygodniu o 24 grosze na litrze, a oleju napędowego o 33 grosze. Dobra nowina jest za to dla tankujących autogaz, bo LPG potaniało 4 grosze. Niestety sytuacja na Bliskim Wschodzie jest daleka od stabilizacji. Wzajemne ataki Iranu i Stanów Zjednoczonych wydają się grzebać i tak kruche zawieszenie broni, tym razem już przy malejących światowych rezerwach ropy. Analitycy sądzą, że o ile nie będzie całkowitej blokady cieśniny Ormus, a bojówki Huti nie wstrzymają też ruchu statków w innym miejscu, w cieśninie Bab al-Mandab, to cena baryłki ropy nie powinna przekroczyć $100, czyli nie wzburzy to sytuacji na światowych giełdach. Ekonomiści studzą jednak nadzieję na rychłe wznowienie osłonowego pakietu CPN, a to sprawia, że cena litra paliwa w okolicy 7,5 zł, a w przypadku paliw premium nawet 8 zł, nie wydaje się szczególnie pesymistyczna. Wspomnieć należy, że na czele obecnej drożyzny jest Mazowsze, najtaniej zaś benzynę i olej napędowy kupić można w Świętokrzyskiem i na Śląsku. Aż strach wyjść na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Nowy Hyundai Tucson ma zadebiutować rynkowo w październiku tego roku, jednak na polskich drogach pojawi się pewnie w przyszłym. Nie wiadomo też, czy w ofercie pojawią się od razu wszystkie wersje napędowe popularnego koreańskiego SUV-a. Dziś niejako na pożegnanie obecnej czwartej generacji modelu do prób drogowych stanął Tucson w wersji PHEV, czyli plug-in. Bazuje on na znanym z innych wersji silnikowych motorze 1.6 sprzężonym z sześciobiegowym automatem. Moc układu napędowego wspomaganego silnikiem elektrycznym to 288 koni. Do dyspozycji mamy też baterię trakcyjną o pojemności użytkowej blisko 14 kWh, która katalogowo pozwala przejechać w trybie elektrycznym nieco ponad 60 km. Tyle suche dane. Jak jest w rzeczywistości? Otóż wygląd Tucsona może się podobać wciąż. Tu nie widzę większych powodów do zmian. Także kwestii bagażnika nie jest źle, bo co prawda kufer jest mniejszy od wersji stricte spalinowej, ale nieznacznie i z pojemnością 558 litrów daje spore możliwości przewozowe. Siedzimy wysoko, siedzimy wygodnie. To auto zapewnia odpowiedni komfort dla 4 osób, ale piąta też oczywiście pojedzie, ale na krótsze dystanse. Materiały kokpitu są dobrej jakości, łączą skórę, plastik i tkaninę. Skóra na wierzchu deski rozdzielczej jest dobrej jakości, budzi zaufanie, co nie zawsze jest oczywiste w autach chińskich proweniencji. W kwestii intuicyjności obsługi mamy odrębny panel klimatyzacji, mamy dużo fizycznych przycisków i nawet całkiem przejrzyste menu ustawień, choć przyda się i tak w kolejnej generacji modelu je uprościć. Załadowany i zatankowany Tucson PHEV ma wystarczającą moc, by dać sobie radę w każdych warunkach drogowych. Niestety na prąd nie pojedziemy autostradą, bo elektryczny silnik nie ma tyle pary, by dać sobie radę przy wysokich obciążeniach. A przy okazji nie udało się też potwierdzić deklarowanego zasięgu. Testowany egzemplarz przejechał jakieś 30 parę kilometrów, a w tryb hybrydowy układ przełączył się przy 15% poziomie naładowania baterii. Z kolei naładowanie baterii do pełna zajmuje około 13 godzin. Spalanie na benzynie po rozładowaniu ogniwa zależy od trasy i operowania gazem, ale na autostradzie przyjąć można, że jest to 8,5 litra, na drogach krajowych jakieś 7,5, 7,7 litra, zaś średnia z całego testu to 7,1, 7,2 litra na 100 km. Miło się jeździ tym autem, ale Tucson PHEV nie ma moim zdaniem podstawowego atutu, dużego zasięgu na baterii. To kluczowy mankament tej wersji Tucsona, dający duże pole do poprawy w tej nowej wersji, ale nie dziwię się, że użytkownicy chwalą sobie to auto. Tyle tylko, że najbardziej zaawansowana wersja hybrydowego napędu koreańskiej marki przecież zobowiązuje. Aha, kultura zawieszenia jest dobra z racji zastosowania z tyłu układu wielowahaczowego, zatem na prostej pokonywanie garbów kończy się delikatnym akcentowaniem nierówności jezdni, no a w ciasnych zakrętach Tucson PHEV nie jest nerwowy. Tyle tylko, że ma raczej miękkie nastawy zawieszenia i lubi spokojną jazdę. Czekamy zatem z niecierpliwością na nową wersję Tucsona i nową, poprawioną wersję napędu plug-in SUV-a koreańskiej marki. Za tydzień w teście, jak wypada bezpośrednie porównanie chińskich SUV-ów o mody 7 MG HS w wersjach PHEV. Pora kończyć magazyn. W czasie burz i opadów, które na ten weekend zapowiadają synoptycy, proszę szczególnie uważać za kółkiem. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus.

0: 17 minut pozostało do 18, a w magazynie jeszcze pojawią się aktualności z Watykanu. Za chwilę.
1: Reklama.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 90.

0: 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Prezydent zawetował status osoby najbliższej. Zarobki lekarzy budzą kontrowersje. Będą pod kontrolą. Upał i burze. Jakich błędów nie należy popełniać?
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.

0: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestiun. Vestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
1: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papieski wysłannik arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Dziś był we Lwowie. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia. We Francji odżywa tradycja pieszych pielgrzymek. Wielu Francuzów stawia w ten sposób pierwsze kroki na drodze wiary. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher jest na Ukrainie. Został wysłany przez Leona XIV jako specjalny legat na uroczystości upamiętniające 25. rocznicę podróży apostolskiej Jana Pawła II oraz 35. rocznicę odrodzenia Kościoła katolickiego na Ukrainie. Odbędą się one w niedzielę w sanktuarium maryjnym w Berdyczowie.
2: Na Ukrainie papieski wysłannik pozostanie do poniedziałku. To właśnie tego dnia spotka się z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych. Dziś arcybiskup Gallagher był we Lwowie, spotkał się z arcybiskupem Mokrzyckim i lokalnymi władzami. Zapewnił, że Leon XIV nie zapomina o cierpieniach narodu ukraińskiego i jego poświęceniu. Musimy stworzyć odpowiednie warunki dla sprawiedliwego pokoju, dodał arcybiskup Gallagher.
1: Papieski wysłannik odwiedził dziś również Katolicki Uniwersytet we Lwowie. Zobaczył, jak wyglądają zajęcia na uczelni w warunkach wojny. W Płocku odbył się obóz stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Wzięło w nim udział 600 młodych. Jak mówi gospodarz obozu, biskup Szymon Stułkowski, tematem spotkań było nauczanie świętego Jana Pawła II i podążanie śladami świętego Stanisława Kostki.
3: Piękny młody kościół mogliśmy spotkać i w Płocku, i w Rostkowie, i Przasnyszu, gdzie odkrywaliśmy postać świętego Stanisława Kostki z okazji 300. rocznicy jego kanonizacji. Zależało mi na tym, żeby pokazać tym młodym ludziom te miejsca, gdzie się urodził, gdzie został chrzczony.
1: W obozie uczestniczył też biskup Marek Mędyk, członek Rady Fundacji, wskazuje na wyjątkową rolę formacyjną takich wydarzeń.
4: To jest okazja, żeby się spotkać, porozmawiać. Młodzi ludzie uczestniczą w różnych projektach, które dają im szansę poznania też swoich rówieśników. Podobnie myślą, podobnych wartości też szukają. To są kontakty, które owocują później przez całe życie.
1: Francuzi powracają na pielgrzymie szlaki. Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu jak Lourdes, Mont-Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami, twierdzą organizatorzy pielgrzymek.
5: Jedna z najbardziej popularnych dziś form pielgrzymowania jest wzorowana na trzydniowych pielgrzymkach ojców i mężczyzn do sanktuarium świętego Józefa w Cotignac w Prowansji. Pątnicy wspólnie się modlą, a także dzielą się swoimi problemami i radościami. Na pielgrzymki w takim formacie udaje się co roku kilkadziesiąt tysięcy mężczyzn. Dynamicznie rozwijają się również inicjatywy wzorowane na dorocznej pielgrzymce z Paryża do Chartres. Oferują one uczestnikom liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Jej piękno przyciąga w szczególności ludzi młodych, którzy poszukują sakrum.
1: Wiele nowych pielgrzymek charakteryzuje się żywą tożsamością lokalną, odwołują się do miejscowych tradycji, które przekazują piękno wiary. Okazuje się, że kultura lokalna może być potężnym nośnikiem misyjnym.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: 5 minut pozostało do godziny 18:00. To wszystko w dzisiejszym magazynie, a już za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy, które przedstawi Marcin Bartnik.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Reklama.
1: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lanbery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
2: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
3: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
2: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
3: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Plus.
5: Czy w PiSie dojdzie do rozłamu? 45 parlamentarzystów napisało list do Jarosława Kaczyńskiego. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje o poważnych problemach na SOR-ach. Bruksela chce nałożyć opłatę od emisji CO2 na linie lotnicze. Jest 18. Marcin Bartnik. Apelują do prezesa o jedność w PiSie. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. To odpowiedź na deklarację władz partii o zakazie działalności politycznych stowarzyszeń tworzonych przez jej działaczy. Co dokładnie znalazło się w liście, wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów. Z wyjątkiem jednej są to osoby, które należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, które powstało w Prawie i Sprawiedliwości. Autorzy listu piszą, że podziały nas osłabiają, a jedność, nawet przy różnicy zdań, pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. List jest odpowiedzią na środowe ultimatum partii. Albo członkowie PiS zrezygnują z działalności w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną, albo muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Termin na podporządkowanie się uchwale upływa 23 lipca.
5: To był Mateusz Gołębiewski. Lekarze na SOR-ach pracowali nawet 144 godziny bez przerwy. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje o poważnych problemach kadrowych i przeciążeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych. Kontrola wykazała też, że niemal połowa pacjentów zgłaszających się na SOR-y nie wymagała pomocy w trybie ratunkowym.
7: Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, niemal połowa pacjentów, którzy tam trafiali, nie potrzebowała pomocy doraźnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Spośród osób przewiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego, ponad 6 na 10 nie wymagało dalszej hospitalizacji, a tylko nieco ponad 6% pacjentów znajdowało się w grupie najwyższego zagrożenia zdrowotnego.
5: Mówił rzecznik prasowy NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Wśród rekomendacji dla Ministerstwa Zdrowia znalazło się zwiększenie liczby lekarzy, aby poprawić bezpieczeństwo pacjentów i warunki pracy personelu. Rolnicy walczą z suszą z powodu zmian klimatu. Ponad 1/3 obszaru Polski jest zagrożona deficytem wody. Ekstremalne zjawiska pogodowe wpływają na plony, a to może przełożyć się na wyższe ceny żywności. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
8: Najbardziej mogą zdrożeć owoce i warzywa. Susza wpływa jednak również na ceny zbóż i pasz dla zwierząt oraz zwiększa koszty prowadzenia gospodarstw.
9: Koszty nam po prostu rosną, a bierzemy za produkty mniej.
8: Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych i dodaje, że rolnicy liczą przede wszystkim na pomoc od państwa.
9: Program retencji wody, gospodarka wodna, dobry system ubezpieczeń, to jest podstawą.
8: Najbardziej zagrożone suszą są województwa kujawsko-pomorskie, północna część Mazowsza oraz części Wielkopolski i województwa zachodniopomorskiego.
5: O czym informował Krzysztof Płowecki. Bruksela chce nałożyć opłatę od emisji CO2 na linie lotnicze. Od 2029 roku mają obowiązywać dla każdego lotu, który ląduje w odległości 5000 km od geograficznego środka Europy, zapowiedział komisarz do spraw klimatu. Oznacza to, że system handlu emisjami ETS zostaną objęte loty do Stambułu, Dubaju czy Dohy. Nadal zwolnione z opłat będą loty do Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii czy Korei.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: To największy zlot cytrynek w historii klubu. Pasjonaci tych wyjątkowych samochodów przyjechali do Łodzi z całej Polski. Kolumna zabytkowych Citroenów przejechała Piotrkowską i zaparkowała na Księżym Młynie, gdzie teraz można je podziwiać. Z organizatorką zlotu rozmawiała Ela Piotrowska.
0: Tu ten słynny model z filmów o żandarmie.
10: Zakonnica jest z nami.
11: Katarzyna Lewandowska, Citroen Oldtimer Club Polska. Proste nawiązanie do tych francuskich filmów z lat 60-tych, 70-tych, które wszyscy dobrze znamy. Louis Define, żandarm, zakonnica.
0: A niektóre te cudeńka to staruszki.
11: Mamy tutaj samochody z lat 30-tych.
0: Jak dały radę?
11: Wszystkie samochody już odczuwają temperaturę. Przywitała nas Łódź bardzo gorąco. Przejazd Piotrkowską był dosyć wymagający. Ta kolumna 50 samochodów rozciągnęła się na ileś kilometrów, więc niektóre postanowiły sobie troszkę odpocząć.
5: Jutro zabytkowe Citroeny będą się prezentować w łódzkiej manufakturze.
12: Pogoda. Na Pomorzu coraz więcej chmur, zachmurzenie duże do całkowitego. Opady deszczu nawet pojawiają się już w środkowej części regionu. Trochę słońca tylko gdzieniegdzie na północy i wschodzie regionu. Termometry pokazują od 22 do 26 stopni. Wiatr umiarkowany południowo-wschodni, ciśnienie 1014 hektopaskali. Nocą temperatura około 19-20 stopni. Jutro zobaczymy słońce, ale dominować będą chmury, miejscami też opady deszczu i burze. Termometry w sobotę pokażą do 24 stopni, niedziela ma być podobna.

Maryla Radowicz w Radio Plus. Do 19 jeszcze między innymi Patty Smith, Celine Dion, Fancy Cindy Lauper. Lato z notą nostalgii. Marek Dmuchowicz, zapraszam. A poza tym zapitamy dziś do Gniezna. Dziś bowiem startuje tam wydarzenie pod nazwą Koronacja Królewska i tegorocznym hasłem Być Królową. Co się za tym hasłem kryje? W tej godzinie się wyjaśni. A za chwilę zajrzymy do kalendarium. Teraz Neil Diamond.

0: Radio Plus, 20 minut po godzinie 18, a teraz sprawdzimy, co się u nas i w okolicy działo między 15 a 20 wiekiem, 17 lipca. Zaglądamy do kalendarium.
1: Rok 1483. Zmarł Filip Biszow, kupiec, polityk i burmistrz gdański. Współtworzył politykę zagraniczną miasta w drugiej połowie XV wieku. Dzięki udanym transakcjom handlowym zdobył duży majątek i wysoką pozycję społeczną w mieście. Wszedł w koligację z wieloma najznakomitszymi rodami Gdańska. Rok 1552. W Gdańsku wraz z liczną świtą przebywał król Zygmunt II August. Dla uświetnienia pobytu monarchy zorganizowano tego dnia na długim targu pokaz walk szermierczych. Rok 1623. Profesor gdańskiego gimnazjum akademickiego Peter Kryger otrzymał przywilej królewski nadający mu wyłączność na publikację kalendarzy i prac naukowych z zakresu matematyki. Rok 1755. Zmarł Nathanael Gottfried Ferber, ławnik sądu, rajca miejski, burmistrz Gdańska i burgrabia królewski. Rok 1852. Do Gdańska wjechał pierwszy w historii miasta pociąg. Była to próba lokomotywy z trzema wagonami po torach prowadzących z Tczewa. Wśród mieszkańców wydarzenie to wzbudziło wielką sensację. Rok 1873. Kroniki odnotowały, że tego dnia do centralnego wodociągu w Gdańsku podłączonych było już 2470 domów, a do sieci kanalizacyjnej 3200. Do czasu zakończenia prac część mieszkańców nadal jednak musiała korzystać ze studzien i wody z potoku Siedleckiego. Rok 1927. Do Gdańska z oficjalną wizytą przybył niemiecki okręt liniowy Hessen wraz z torpedowcem T-119. Dowódcy okrętów złożyli wizyty komisarzowi Ligi Narodów i władzom Wolnego Miasta Gdańska, a załogi zwiedziły miasto. 13 lipca władze Gdańska wydały oficjalny obiad dla oficerów okrętów w sali dworu Artusa. Z kolei w roku 1930 z oficjalną wizytą przebywała w Gdańsku eskadra amerykańskich okrętów ochrony wybrzeża, składająca się z fregat Mendota i Ahamplein. Cumowały przy nabrzeżu Martwej Wisły koło fabryki wagonów w Młyniskach. Z dowództwem spotkały się władze miasta. Rok 1936. Na zwołanym w Warszawie Wiecu Organizacji Społecznych przyjęto rezolucję, w której określono znaczenie Gdańska dla interesów Rzeczypospolitej. Postulowano m.in. przywrócenie odwiecznych praw Polski do Gdańska i portu.
0: No i taki był 17 lipca, kończymy kalendarium, a za chwilę czeka nas królewska koronacja w Gnieźnie.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Zapraszamy do Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku na wyjątkowe recitale fortepianowe cyklu Chopin nad wodami Motławy. Muzykę Chopina i innych wybitnych kompozytorów wykonają artyści związani z Gdańskiem i nie tylko. Od 16 do 26 lipca w Salonie Gdańskim z widokiem na Motławę zagrają m.in. Ludmil Angelow, Mikołaj Sikała, Michał Mostakowski czy Elżbieta Pasierowska. Więcej na www.filharmonia.gda.pl. Energas Grupy Orlen, sponsor strategiczny, marszałek województwa pomorskiego zaprasza.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: No i tak sobie podróżując po kraju w poszukiwaniu ciekawych wydarzeń, znowu zawitaliśmy sobie do Gniezna. No bo już dziś część tej pierwszej stolicy Polski zmienia się w średniowieczne obozowisko. Przed nami koronacja królewska, jedna ze sztandarowych imprez plenerowych w tym mieście. Będą zatem potyczki wojów, turnieje łucznicze, pokazy rzemiosła, koncerty i różne widowiska. Tegorocznemu wydarzeniu przyświeca hasło Być Królową. A jakie atrakcje czekają na turystów, ale też i mieszkańców, o tym Justyna Malińska.
1: Tegoroczne hasło nie jest przypadkowe.
2: Jest to pewna kontynuacja tego, co mieliśmy w ubiegłym roku.
1: Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Dariusz Pilak.
2: Tysiąclecie koronacji tych męskich i dosyć mocno ten nacisk szedł, ale nie zapomnieliśmy również o pierwszej koronowanej kobiecie, czyli królowej Rychezie. I ten rok jest właśnie kobietom poświęcony. Myślę, że to jest taka piękna klamra, która zamyka nam to tysiąclecie i pokazuje też i podkreśla rolę kobiet nie tylko tych na dworze, ale również w całym obszarze życia wczesnego państwa pierwszych piastów.
1: Koronację rozpocznie już w piątek koncert organowy w Gnieźnieńskiej Katedrze.
3: Zapraszamy już 17 lipca na godzinę 19 do naszej Archikatedry Gnieźnieńskiej.
1: Zaprasza Kamila Kozłowska z Miejskiego Ośrodka Kultury.
3: Koncert koronacyjny, koncert organowy. Nieprzypadkowo za konsolą naszych największych gnieźnieńskich organów zasiądzie pani Ewa Polska, ponieważ hasło tegorocznej koronacji Być Królową zobowiązywało. Stąd zaproszenie tak wybitnej kompozytorki i artystki. Zaprosiliśmy panią Ewę z wyjątkowym autorskim projektem, z trzyczęściowym koncertem, który przeprowadzi wszystkich uczestników przez różne style i epoki muzyki organowej. Będzie można w trakcie koncertu posłuchać utworów Bellmana, Nowowiejskiego, Krebsa, Bacha, Dubois.
1: Główne wydarzenia plenerowe odbędą się w sobotę i niedzielę na Placu Świętego Wojciecha.
4: Mamy program główny, który toczy się przez 6 godzin w sobotę i 6 godzin w niedzielę na środku placu.
1: Opowiada Iwona Piechocka-Jóźwiak z MOKU.
4: Czyli to są bitwy wojów, bitwa dzieci, która się cieszy ogromną popularnością, pokazy musztry, bitwa o most. Będzie również prezentacja drużyn w tym roku. Zawsze był korowód historyczny. I to jest ten program główny, który jest na środku placu. Natomiast cały czas równolegle jakby odbywają się różnego rodzaju aktywności. Są to warsztaty w wiosce dziecięcej, przede wszystkim dla najmłodszych lub dla całych rodzin. To jest cały dzień aktywności w strefie machin oblężniczych. To jest również Polana Szeptuchy, a wieczorem w tym roku, to jest też nowość, mamy dwa spektakle. Mamy spektakl Fundacji Belle Riguardo z Lublina, która przyjeżdża z takim widowiskiem tanecznym, stworzonym specjalnie na naszą koronację. Mamy koncert Dziwo Ludów, pokaz Fire Show i Szkoła Tańca Beltima. Również na naszą prośbę przedstawi spektakl, w którym postara się odpowiedzieć na pytanie, jakie było znaczenie kobiety i jaka była rola kobiety w średniowieczu.
1: W niedzielę także turniej łuczniczy o Złoty Trzos Gnieźnieńskiego Ogrodu.
5: Po raz 19 na Placu Świętego Wojciecha, w zasadzie przy Placu Świętego Wojciecha, łuczniczki i łucznicy spotkają się, żeby zawalczyć o Złoty Trzos.
1: Mówi Dominika Sołacka-Drzewiecka z MOKU.
5: To nie bagatela kwota i nie bagatela nagroda, dlatego też za każdym razem zbierają się tutaj najwięksi i najwytrwalsi łucznicy z całej Polski. Bardzo się cieszymy, że co roku mamy duże zainteresowanie tym turniejem.
6: Jest to impreza, która ma swoją markę.
1: Podkreśla prezydent miasta Michał Powałowski.
6: Jest

Diane Warwick w Radio Plus do 19.10 minut, do 19.00 jeszcze Céline Dion i The Cars, a już za chwilę najświeższe wiadomości, które przedstawi Marcin Bartnik.

0: reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.
8: Radio Plus. Radio
9: Plus. Ukraina chce przełomu w relacjach z Polską. Kijów otwiera wszystkie archiwa w sprawie Wołynia. Za chwilę też lubuskie, bo walczy ze skutkami nawałnicy. Oraz dym z pożarów kanadyjskich lasów, który dotarł do 18 amerykańskich stanów. Jest 19. Marcin Bartnik. Czy będzie to punkt zwrotny w relacjach polsko-ukraińskich? Jak zapowiedział właśnie prezydent Władimir Zełenski, zostaną otwarte wszystkie archiwa dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Polska udzieliła znaczącego wsparcia Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji i jesteśmy wdzięczni Polsce. Wyzwania bezpieczeństwa i problemy można rozwiązać tylko poprzez współpracę między wolnymi narodami, podsumował ukraiński prezydent w oświadczeniu. Zalane piwnice, połamane drzewa, lubuskie walczy ze skutkami nawałnicy. Przez województwo przeszła potężna ulewa. Strażacy wyjeżdżali do interwencji kilkadziesiąt razy, o czym ze szczegółami nasz reporter Maciej Juszczak.
10: Ulewa przeszła zarówno przez północ województwa, czyli okolice Gorzowa, jak i na południu koło Osionej Góry. Strażacy mieli pełne ręce roboty m.in. w Babimoście, gdzie połamanych jest kilkanaście drzew. Z kolei w Międzyrzeczu Konar zablokował jedną z ulic. Zalanych jest też kilka piwnic i posesji. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
9: Burzowe alerty obowiązują niemal w całej Polsce, bez ostrzeżeń tylko Podlasie oraz część Warmii i Mazur. Do prezydenta trafił wniosek o zastosowanie prawa łaski wobec Piotra Pytla. Pismo złożył prokurator generalny Waldemar Żurek. Przypomnijmy, mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku. Za kratami spędził ponad 20 lat. Piotr Pytel utrzymuje jednak, że jest niewinny, a do zbrodni przyznać się miał inny mężczyzna.
11: W swoim stanowisku prokurator generalny popiera tę możliwość skorzystania z prawa łaski przez prezydenta, ale w formie warunkowego, przedterminowego zwolnienia. Na gruncie polskiego prawa, z uwagi na to, że pan Piotr Pytel odbył około 22 lat pozbawienia wolności, nie mógłby się formalnie o takie warunkowe, przedterminowe zwolnienie ubiegać.
9: Wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Przypomnijmy, w czerwcu Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Ceny paliw znów pójdą w górę. Analitycy zapowiadają podwyżki na stacjach. Prognozują, że w przyszłym tygodniu benzyna 95 będzie kosztować grubo ponad 7 zł za litr, a diesel nawet 7 zł i 65 groszy. Powodem podwyżek są m.in. napięcia na Bliskim Wschodzie. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
0: Eksperci e-petrol.pl wskazują, że ceny paliw na stacjach rosną skokowo. W ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95-oktanowa podrożała średnio o 21 groszy, a olej napędowy o 26 groszy. Analitycy tłumaczą wzrosty m.in. eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wysokimi marżami rafinerii.
12: Uaktywnili się rebelianci Huti i ponownie zamknięto cieśninę Ormus.
0: Mówi Magdalena Robak z portalu e-petrol. W najbliższym czasie kierowcom ceny raczej się nie spodobają.
13: Drogie, za drogie.
14: Bardzo mnie pan tym podaniem zdenerwował, bo są ceny okropne.
0: Eksperci oceniają również, że na pylonach mogą w przyszłym tygodniu pojawić się ceny powyżej 8 zł za litr.
9: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Przenosimy się za ocean. Dym z pożarów kanadyjskich lasów wywołał alerty dotyczące jakości powietrza w 18 stanach USA. Na tym obszarze mieszka ponad 100 milionów ludzi. Dziś gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Najgorsza sytuacja panuje jednak w okolicach Wielkich Jezior, dlatego właśnie odwołano mecz w Chicago, w którym miał zadebiutować Robert Lewandowski. Poprawiła się za to jakość powietrza w Nowym Jorku, gdzie w niedzielę rozgrywany ma być finał piłkarskich Mistrzostw Świata.

0: No i po upałach na Pomorzu zachmurzenie już całkowite, do tego opady deszczu, głównie w środkowej i południowej części regionu. Termometry pokazują teraz od 21 do 25, no 26 nawet gdzieniegdzie stopni. Wiatr umiarkowany południowo-wschodni, ciśnienie spada, teraz wynosi 1011 hektopaskali. Temperatura w nocy około 19-20 stopni, jutro zobaczymy słońce, ale dominować mają wciąż chmury. Miejscami też opady deszczu, a nawet burze. Termometry pokażą w sobotę do 24 stopni, niedziela ma być podobna.
1: Radio Plus.

Mr. Big w Radiu Plus, 11 minut po 19. Lato z nutą nostalgii. Marek Głuchewicz, zapraszam do 20. Między innymi Shirley Backbone, ten Sharp. Teraz 2 plus 1.

0: Cher w Radiu Plus, piosenka The Shup Shup Song. Oryginał powstał w 1963 roku, napisany przez Rudiego Clarka, a pierwszą wielką wersję, która stała się hitem, nagrała z kolei Betty Everett rok później. No, a wersja Cher powstała dopiero w 1990 roku. Na potrzeby zresztą ścieżki dźwiękowej do filmu Syreny, w którym Cher zagrała główną rolę. Ultrabox w Radiu Plus już za chwilę.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
5: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
4: Co więc powinnam zrobić?
5: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Forum Gdańsk. Od 16 do 18 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
4: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
6: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym Forum Gdańsk. 16-18 lipca. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

Laid back w Radiu Plus. Mamy 17 lipca, dziś Światowy Dzień Emoji, czyli ikon takich, między innymi buziek, co to je mamy w telefonie czy w social mediach do wyrażania jednym kliknięciem naszych emocji. Ale dziś też przypada Ogólnopolski Dzień Tabaki. Co prawda dziś to już nie przystoi tabaki palenie, ale tradycje jej zażywania w naszym regionie są jeszcze silne, więc można powiedzieć, że na twarzy niejednego Kaszuba dziś szczególnie, a w dodatku to już weekend, wyświetla się takie wielkie emoji. Boniem teraz w Radiu Plus. Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Po reklamie.

Jestem Vanessa Paradis w Radio Plus. 8 minut prawie do 20. Do 20 jeszcze MD Eric Clapton, a od 20 prywatka z Radiem Plus. Piosenki przygotował i zagra aż do północy Marek Sierocki. Życzę udanego wieczoru i całego weekendu. Marek Machewicz, do usłyszenia.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Radio Plus, Marek Sierocki. Przez najbliższe 4 godziny przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Zapraszam na naszą prywatkę. Na początek hity z lat 80. ubiegłego wieku. Desirel, Voyage Voyage i Ryan Paris w piosence Dolce Vita.

0: Ken Laszlo utworem Tonight zakończył pierwszy dzisiejszy mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Colę lub Coca-Colę Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Oto drugi piątkowy miks. Zaczyna go Kim White utworem You Came. Potem grupa OMD i So In Love. Będzie też Johnny Hate Jazz i Shattered Dreams.

była brytyjska formacja Johnny Hate Jazz, a przed nami duński duet Laidback i Bakerman, potem Cock Robin i Just Around the Corner. Będzie też Chris Rea i Wired to the Moon oraz grupa Fleetwood Mac w piosence Little Lies.

0: Toyota Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami polskie przeboje. Na początek Irena Santor. Dziś usłyszymy ją w utworze Już nie ma dzikich plaż. Potem Mamami, Miłość od pierwszego wejrzenia i Budka suflera w piosence Takie tango.

0: Novelle utworem Nieszkoda Róż zakończyła ten miks.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Radio Plus. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Rozpoczynamy kolejny prywatkowy miks. Na początek grupa Queen, I Want to Break Free, potem duet Aretha Franklin i George Michael i I Knew You Were Waiting For Me. Będzie też grupa Kaja Gugu.

To był Gazebo, a w tym miksie jeszcze Murray Head, One Night in Bangkok, grupa Bonnie M i dwie piosenki Hooray Hooray, Halli Halliday i Kalimba de Luna. Na koniec tego miksu trio Scotch i Take Me Up.

To było trio Scotch, a już za chwilę wiązanka włoskich przebojów, m.in. Bobby Solo na Lacrima sul viso, Albano i Romina Power, Tu Soltanto Tu, a także francuski duet David i Jonathan w piosence Bella Vita.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.

To byli Dawid i Jonathan, a przed nami Eros Ramazzotti i Tina Turner w piosence Cosa della Vita, potem Adriano Celentano w przeboju I Want to Know i grupa Ricky Epovery w piosence Piccolo Amores.

Za nami Alan Sorrenti, tu sei unica donna per me, a przed nami John Secada i Just Another Day, potem Lucia Marinero oraz Micaela w dwóch przebojach, La Isla Bonita i La Collegiale.

była grupa Santa Esmeralda i Don't Let It Be Misunderstood, a już za chwilę duet Wham i Wake Me Up Before You Go Go. Potem grupa Queen, Crazy Little Thing Called Love, będzie też Electric Light Orchestra i Rock and Roll is King.

To był Phil Collins, You Can't Hurry Love, a przed nami klasyka muzyki disco. Leo Sayer, You Make Me Feel Like Dancing, będzie też Barry White w piosence Let The Music Play. Tina Charles przypomni się przebojem I Love To Love, będzie też oczywiście grupa ABBA i Dancing Queen.

Formacja Case and the Sunshine Band utworem That's the way I like it zakończyła piątkową prywatkę. Kolejna prywatka już jutro od godziny 20 na antenie Radia Plus. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.